kształcie dzieciaje, szurzie, bajera. Zorice, ciało robowolice, ciaje, szuzie, palera.

Kuchera, Doneska, Zaran, Tlen FM. Tlen FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Uściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia. LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Obzeracz przyrody. Wysłuchaliśmy już wstupnego dżingla i możemy pity teper na dajaku wandriłku. No, w naszej audycji sobie właśnie chodymy, podorożujemy po różnych zakutynach Łemkiwskiego, Polskiego, nocy w zahali świta i ciłocho świta. No i w toti serii, którą teper słuchate, przez 20 odcinki sobie wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i dneska mamy 87 odtynok i proszę was kraśnie na wandriłku do Nacjonalnego Parku Stołowy Chory. Jest to park, jaki nachodzi się na terenie centralnych Sudetiów, na północnym zachodzie Kłodzkiej Zemli, przy hranici polsko-czeskiej. No i stołowym achorami nazywana jest nachodziacza się na terytorii Polszczy południowo-zachodnia część.

wielkiej takiej, takiej płyty, jaka wypełnia seret sudecku depresję medze karkonoszamy, a bystryckyma i orlickyma chorami. Czeski fragment tej seret sudeckiej depresji ma nazwę Broumowska Wrchowina i też jest pit ochoroną. No ale budeme chneska smotryty bliższe na to tu polsku czast na stołowy chory. Nacjonalny park był zaklekany riszynią Rady Ministriów w dny 16 września 1993 roku. Maje win powierzchnią około 63 kwadratne kilometry, no i obnymat swoją powierzchnią tak najwyższy i najbardziej interesujący czasty stołowych hir, tiż z najwyższymi chorami, jak Szczeliniec Wielki, jaki maje wysotu 919 metrów nad morą, i Skalniaką, który maje 915 metrów nad morą. W chraneciach parku tiż nachodzi się południowo-zachidnia czast stołowych hir, która zbudowana jest z takich magmowych skał, które nazywają się granodiorytami. No i też za chraneciami parku nachodzi się jeszcze niewielka, dość niska południowo-schidnia czast stołowych hir. One właśnie to ta czast neje pit ochoroną i też pit ochoroną nesut dwie enklawy. Jedna z nich obnymat region Karłowa, seła Karłów. No i też druga enklawa to je kopalnia piskowyka Radkił. Zatem mamy już takie osnowne poniatia, gdzie nachodzi mniejsze, bilsze tot nacjonalny park, no ale możemy już kojarzyć johorizbu, jak są tam landszafty w stołowych chorach i bilsze pro totu, pro tot landszaft bardzo wyniatkowy i powiem wam pokorotki pererwi.

Ivernule sme pokorotki, muzyczni pererwi, dorochy słuchaczy, tyrwat program Obzeracz Przyrody i chneska sme w Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. Stołowy Chory, właśnie, to ta nazwa zwuczy tak netypowo, bo ma związek z landschaftą i charakterystyczny ma elementami toho landschaftu, właśnie. Tam w Nyżnoszleskim województwie, w okoliciach Kłodzka i Kudowy Zdrój, tam właśnie mamy takie chory, które są zbudowane z takiej płaszczyny i nad tą płaszczyną mamy takie stiny, skalne stiny, które mają formę takich bastioniów. I to właśnie wychlada bardzo wyjątkowo. Tyż w stołowych chorach możemy smotryty weloch, bars weloch, form erozji piskowyka, które mają taką formę szczelin, labiryntiu, skalnych blokiu, albo tyż takich no, pojedynczych skałok o bars różnych kształtach. To wszystko robi stołowy chory bardzo wyjątkowymi w skale Polszczy. No i ta izba stołowych chir jest skutką tiż osobliwej geologicznej budowy, takiej płytowej budowy, która związana jest z osadową genezą budujących je skał. No i właśnie, pitme 100 milionów roku nazad. Tołdy 100 milionów roku temu w epoci kredy maliśmy na terenie chnesznych stołowych chir takie płytkie more, tak zwanej czeskiej kredowej basen. No i tot basen, to more okrużały kontynenty. I tam razem z rikami był transportowany skalny materiał, pisok, muł. One wszystkie osadzały się na morskim dnie. No i pak miliony roków sobie szły. No i to te osady na dny zmieniały się w twarde skały formujący chneszni stołowy chory. I chłubyna toho mora z epoki kredy zmieniała się, szto mało wlejania na osadzający się w nim materiał. No i presto to chneska w geologicznej budowie stołowych chir możemy obzeraty, że są różne warstwy toho piskowyka, są takie drobno i chrubo zerniste z piskowyki, no i one są jedne barże odporne na erozję, a inne mniejsze. No i to te barże odporne na erozję to są właśnie w formie takich wysokich skalnych bastionów, skalnych wież, a to te mniejsze odporne na erozję, no to są właśnie budują taką płaszczynę. No i jeszcze do toho sme male takie wertykalne ruchy zemnoj kory, które wynesły na wielką wysokość toty skały. No i to stworzyło wszystko taką wyjątkową na skalu Polszczy kompozycję płytowych chir. No zatem, no i to jest to tykać się lem stołowych chir, bo sudety, jak ciły taki hyrbet, chirski hyrbet, no to sud bars riżnoridny i każda część sudetiu ma je inczu historię, no a ja jem teper wam powiu lem geologiczną historię samych stołowych chir. No ale już znamy za tym, co jest takiego cudowoho w stołowych chorach i w tym nacjonalnym parku, a gdzie możemy wandruować. Mam dla was propozycję małej ekskursji w toty chory i właśnie powiem wam, zdradzę wam sekrety i konkretne informacje pro tą ekskursję, ale po krótkiej muzycznej przerwie.

Słuchate obzeracza przyrody. Chneska, wandrujemy sobie po Nacjonalnym Parku Stołowy Chory. I znate, że tot nacjonalny park jest jednym z najbardziej dostępnych i najczastejsze eksplorowanych turystami nacjonalnych parków w Polsce, bo podla danych z systemu monitoringu w 2023 roku w totym nacjonalnym parku było aż 1 300 000 turystów. No i jest to cały czas, no, rok do roka bilsze i bilsze. Oczywiście najbardziej popularną chorą, najbardziej też popularnym szlakom w tym parku jest steżka na Szczeliniec Wielki, Kotryj, to tu chorów w 2023 roku odwiedziło prawie, że 350 000 turystów. No i właśnie, pitmy sobie na to Szczeliniec Wielki, ale nie tradycyjną trasą z najbliższego parkingu, ale pitmy na kus dołszu ekskursję, nie bardzo dołchu, na za jeden den to sobie wszystko zrobimy. Mam dla was propozycję takiej ekskursji z Radkowa na Szczeliniec Wielki. To ta trasa ma je dołchist prawie 8 kilometrów, zatem nie bardzo dołcha, ale nie taka korotka. No i ci u trasu możemy projść w około 4 chodyny, no około 3 chodyny dokładnie, bo na choru dojdziemy w chodynu 40 minut, a w dolenu to dojdziemy do startu i mety w chodynu i 5 minut. No i to ta ekskursja, to ta trasa zaczyna się w Radkowi, to jest takie seło. Tam mamy zielony szlak, który wede do wodopadu o nazwie Pośny. Sud bardzo efektowny to te wodopady, osobliwo po zimowych roztopach albo osenom. Pak idziemy żółtym szlakom, który idzie aż do Skalnych Worot. Tam podążamy w Andriuku synem szlakom, który wede do Perewała Medże, Szczelińcem Wielkim i Małym. Warto dodać, że Szczeliniec Mały jest obniaty Stysłą Ochoroną i nie możemy tam chodzić i wstup jest bardzo zakazany. No i pak to sobie budemy wandruat od toho Perewału po steżci i takich schodach i drewnianych kamiennych ławkach aż do widokowych tarasiów i koleby na Szczelińcy. Za schronisko nachodzi się też kasa, w której trzeba wkazać bilet, który nam daje możliwość wchodu na turystyczną trasę. No bo właśnie, żeby wyjść na Szczeliniec Wielki, musimy mieć bilet. Turystyczna trasa obnyma no, wszystkie najważniejsze też punkty w okoliciach Szczelińca Wielkocho. Budemy tam chodzić przez tak skalne formacji i też przez najchłupszą dostępną dla turystów skalną szczelinę o nazwie Piekiełko. No i pak budemy sobie schodzić do Karłowa takima schodami, a pak tak następno to idziemy czerwonym szlakom, a pak synem do początkowego punktu, do początkowej toczki w Radkowi. No i właśnie, tak razem z też takim zachopluwaniem się przyrodą, to ciła trasa nam zajmie około 5 chodyn, a samocho chodzenia to właśnie jest prawie, że 3 chodyny. Zatem bardzo krótka, ale interesująca trasa, że nie musicie jechać do Karłowa, nie musicie jechać na to te parkingi, które tam nachodzą się bardzo blisko Szczelińca Wielkocho, możecie zacząć w Andriuku w Seli, w Radkowi, w Seli, jakie właśnie nazywa się Radków po polsku. No a teper to jeszcze na koniec pro Nacjonalny Park Stołowy Chory, jeszcze paroch slił mam wam do powiedzenia, ale to po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Wernulyzm. Po krótkiej przerwie do programu Obzeracz Przyrody i Iszczyzmy w Stołowych Chorach w południowo-zachidniej Polsce wędrujemy po Nacjonalnym Parku. No i w tym parku, jak i w samych Stołowych Chorach, tam jest bardzo rozbudowana szeroka sit piszych turystycznych szlakiów. No tak naprawdę Stołowy Chory może pochwalić się najbliższą ofertą spośród wszystkich chirskich pasm w Sudetach na obszarze Nacjonalnego Parku, a przypomnę, że jest to 63 kwadratne kilometry. Tam razem jest aż 120 km turystycznych szlakiów. No i też znajdziemy tam odcinek hołownoho sudeckiego szlaku imena Mieczysława Orłowicza. Tot szlak jest znakowany czerwonym kolorem i łuczyt najbliższe atrakcji regionu, jak na premier takie kalwariu w Ambierzycach, skalne chryby, szczeliniec, błudne skały i kudowu zdri. Tisz do samych błudnych skał, które tisz są wielką atrakcją w parku, w rokach 70. była wybudowana asfaltowa droga. Zatem teper to tam i turystyczne grupy autokarom, autobusom dojeżdżają, albo i też indywidualne turysty swoimi autami. To aż na werchowinu skalniaka na wysotu 850 metrów nad morą. No ale też ciły czas woznikają na terenie stołowych hir nowe turystyczne szlaky, żeby też tot wielki turystyczny ruch da jak rozprowadzaty po różnych zakutynach, żeby nie wszystkie szlam na tot szczeliniec wielki. No i na premier woznyknęły nowe rowerowe szlaky. Mamy taką trasę szczeliniec, nazywa się właśnie tak. I to jest takie koleso na terenie Nacjonalnego Parku. Też są dwa transgraniczne szlaki, trasa Masaryka i szlak Rtyne-Karłów. I też od 2004 roku na terenie Nacjonalnego Parku są dostępne zimą takie trasy dla lubiteli nart. Jak macie takie bichowe narty, to możecie też tak izdyty i eksplorowaty to ty krasne Stołowe Chory. W 2020 roku też była nowa stezka, edukacyjna stezka wydumana, która nazywa się Stezką Skalnych Chrybiów, a w 2023 roku też skończyli budowę nowego szlaku, piszorowerowego szlaku na kręgielnym trakcie. Zatem no jest wielka to ta oferta, zatem jest co robić w Stołowych Chorach. Bardzo zaochaczam i kolistę iż nie byle, żeby pojechać i no poczuć na swojej skori to tu czudową przyrodę i to te krasne skały, jakie tam się nachodzą. No i to wszystko, co dla was jem przyrychtował pro Nacjonalny Park Stołowy Chory. Dneska jsme byli w południowo-zachidniej Polszczy, właśnie w okolicach Kudowy Zdri. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaochaczam was słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Iwanku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išłabym do tebe, išłabym do tebe, wzięła woda lawku. Išłabym do tebe, išłabym do tebe, wzięła woda lawku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

0: LEM FM. Szanowne radiosłuchacze, witajcie z tej strony mikrofonu Natalia Małecka-Nowak. Mam obok siebie dwójku bardzo wydatnych, wyjątkowych gościów. To Dominika Cieplak i Kamil Federyka. Witajcie.
1: Dobry dzień.
0: To ta dwójka, to dwójka młodych, a już wydatnych, chyba może tak śmiało by się dłaty architektiw, jak swoją magisterską robotą, dyplomem swoim, już pidbyjają rozmaite rynki, bo uwaga, ich dyplomowa robota, której nachowało kto i nie było już słychać ruskiej mowy, biała woda, ból niepamięci, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą licencjacką magisterską robotę z ososnowaniem besiduanej historii i pierwsze miejsce w konkursie dla młodych architektów. I może to być dla Was zaskakujące, że dwie hołowne nagrody w dwóch, tak by się, jakby się zdawało, odległych obszarach, bo tu obszar historii, a tu obszar architektury. Bo jak raz projekt tych dwoich architektów łuczyć oba to te elementy. Stritylę zmyśla, żeby poznaty bliżej historię i biłej łody i toż to ta dwójka młodych architektów zaproponowała do toho, żeby o to inne pamiaty może już nie było. A dumam, że zaraz się przekonate lipsze o czym, oż to mi idę. Jak to się zaczęło, że zajęliście się białą wodą?
1: Temat naszej pracy magisterskiej wiąże się tak naprawdę z moją prywatną historią, a właściwie z zainteresowaniami mojego wujka Pawła Ziemby, który prywatnie interesuje się historią, genealogią swojej rodziny. To właśnie dzięki niemu niejako odkryłem, że mam pochodzenie łemkowskie, że moi przodkowie pochodzili z Białej Wody. I wraz z Dominiką stwierdziliśmy, że właśnie ten moment pisania pracy magisterskiej, co prawda z architektury, ale jest takim dobrym pretekstem do z jednej strony zbadania historii tej wsi, która nie doczekała się do tej pory jakiegoś większego opracowania historycznego, a z drugiej strony właśnie wykorzystania naszych umiejętności takich architektonicznych, żeby zaprojektować coś, co chociaż w przypadku pracy magisterskiej jest oczywiście teoretycznym projektem, nierealizowanym przez nikogo, niefinansowanym, to jednak jesteśmy w stanie zaproponować coś, co może właśnie przekazywać informacje o historii tej wsi, o jej wspaniałej kulturze, o jej wyjątkowości, a także przez właśnie projekt tej jednej wsi przekazać o historii całej Rusi Szlachtowskiej, czy tych czterech wsi właściwie, które tam niegdyś się znajdowały, a dzisiaj właściwie już mało kto pamięta o ich łemkowskiej przeszłości.
0: I co konkretnie było waszym zamierzeniem przez ten projekt?
2: Przede wszystkim chcieliśmy zaprojektować w tej części architektonicznej, chcieliśmy zaprojektować jakieś takie elementy architektury. U nas to były właśnie takie pawilony pamięci, właśnie które miały zaznaczyć w tym miejscu w Białej Wodzie, która jest dzisiaj jest rezerwatem przyrody, więc nie mamy tam praktycznie śladów po mieszkańcach i po domach, ale jak się właśnie przyjrzeć bardziej dokładnie, to jeszcze można znaleźć fundamenty, podwaliny, jakieś takie właśnie elementy istnienia tam wsi. I bardzo chcieliśmy zaznaczyć w tych danych miejscach kulturę tej wsi, jacy tam ludzie żyli. Chcieliśmy w ogóle, żeby ludzie się dowiedzieli, że tam łemkowska wieś była, bo bardzo wiele ludzi przyjeżdża tam z myślą o pięknych krajobrazach i odpoczynku, ale nie za bardzo zdaje sobie sprawę z tego, w jakim otoczeniu się znajdują.
0: I zaprojektowaliście historyczno-kulturową ścieżkę?
1: Tak, ścieżkę kulturowo-historyczną.
0: I co się składa na tą ścieżkę?
1: Takim głównym trzonem tej ścieżki to jest właśnie wspomniane przez Dominikę te sześć pawilonów. Każdy z pawilonów odzwierciedla, znaczy wykorzystuje jeden ze zmysłów, mamy pięć takich podstawowych zmysłów i szósty pawilon jest pawilonem pamięci, czyli takim szóstym zmysłem, który to jakby podsumowuje całą tą ścieżkę. Jest to taki pawilon symboliczny, który jest, zaprojektowaliśmy go tak, że jest obity blachą, która odbija niejako tą przyrodę, właśnie jest takim domem duchem, który ma symbolizować tą pustkę, która pozostała, że że te domy, ta wieś właściwie już nie istnieje i nie powróci nigdy. I pozostała ta przyroda, która jest takim niemym świadkiem i wydarzeń historycznych i tragedii też tych ludzi.
0: A te wszystkie poprzednie pawilony, budynki, opiszcie je, omówcie je.
2: Najważniejsze w ogóle była najpierw lokalizacja każdego z tych pawilonów, dlatego że każdy z nich stoi w jakimś takim kluczowym dla tej wsi miejscu. I tak zaczynając od początku, najpierw mieliśmy pawilon Węchu. On stanął w otoczeniu łąk i za pomocą właśnie przypominający chyże pawilon przezierny z elementami takich lnianych płócien, które jakby do środka nam wprowadzają ten zapach i tutaj właśnie chcieliśmy przywołać zapach tego miejsca. Następnie mieliśmy pawilon smaku. On powstał w pobliżu zdziczałych jabłoni, które właśnie niegdyś stały przy domach, a dzisiaj już one zostały, domów nie ma i tam też właśnie w tym pawilonie była taka charakterystyczny otwór w dachu, dzięki któremu mogliśmy sobie zebrać tak bardzo metaforycznie ten owoc. Następnie zaprojektowaliśmy pawilon widzenia i on tutaj jest, z nim jest ciekawa o tyle historia, że powstał na miejscu dawnej szkoły. I to miało odwoływać się do właśnie nauki, do tego, że właśnie tam dzieci chodziły do tej szkoły, uczyły się też po łemkowsku albo uczyły się po polsku, ale chciały się uczyć po łemkowsku. I tam były bardzo ciekawe historie, ale to, co było dla nas tutaj niesamowite, to, że właśnie o tej szkole dowiedzieliśmy się z przekazów ustnych, z historii mówionej właśnie, której tam konkurs wygraliśmy. I właśnie wtedy jakby odkryliśmy tą potęgę historii mówionej, że ona nam pokazała różne miejsca, których już nie widać śladów i ciężko jakby było odzyskać, w sensie pamięć o nich, a dzięki temu, że ktoś nam przekazał, że w tym miejscu stała szkoła, to my mogliśmy ją zaznaczyć.
1: Tak, w ogóle ta historia mówiona jest takim szczególnym narzędziem przy takich właśnie próbach projektowania na wsiach wysiedlonych, ponieważ mamy bardzo mało materiałów o nie wiem, lokalizacji szkoły, czy młyna, czy jakichś innych ważnych z punktu widzenia tej wsi obiektów, które na przykład, że był jakiś dom i w tym domu do momentu powstania takiej państwowej szkoły publicznej tam odbywały się zajęcia. To są informacje, które nie jest się w stanie dojść właśnie bez tej historii mówionej, czyli bez tego, żeby ktoś, kto jeszcze pamięta albo z przekazów od swoich rodziców jest w stanie przekazać tą informację. Natomiast wracając do tej może ścieżki, przejdźmy do kolejnych pawilonów. Później kolejny pawilon to jest pawilon słuchania i on z kolei został ulokowany w pobliżu rzeki. Tam oczywiście szemrzenie tej białej wody jest znaczące dla tego pawilonu, ale również w pobliżu młyna wodnego, który tam się znajdował, więc też mamy to połączenie wody z młynem. I go zaprojektowaliśmy w bardzo taki ciekawy sposób, że jest to taki przezierny pawilon, na którym na żyłkach takich stalowych zaprojektowaliśmy takie potłuczone kawałki ceramiki, które pod wpływem wiatru mają uderzać o siebie i z jednej strony właśnie przez te wrażenia dźwiękowe przywoływać pamięć o tej wsi, a z drugiej strony nawiązywać do druciarstwa, bo mamy ten drut, mamy ceramikę, czyli właśnie tej profesji, z której biała woda słynęła jeszcze przed II wojną światową. Później mamy pawilon dotykania. On z kolei został zaprojektowany w pobliżu wapiennika, czy w ogóle miejsca, gdzie wydobywano wapień. I tu z kolei stawialiśmy na dotyk, na właśnie takie panele, które byłyby kamienne. W tym kamieniu byłyby wyżłobione różne wzory, elementy takie etnograficzne i właśnie przez dotyk można by było poznać takie właśnie elementy kulturowe tej wsi. I ostatni już pawilon, szósty pawilon, to ten, o którym wspomniałem, czyli pawilon pamięci, taki dom duch, który z zewnątrz byłby obłożony blachą odbijającą to zewnętrze i pokazujący przez to przyrodę, a w środku zaprojektowaliśmy taki dom na opak, czyli mamy takie, na przykład mamy ceramikę, która stoi ułożona w rządku, to jakby stała na półce, natomiast nie ma tej półki, ponieważ ceramika jest podwieszona na żyłkach, albo jest półka, na której nie ma, nic nie stoi, więc jest to taki dom wybrakowany i właśnie przez ten symbol, przez takie działanie instalacjami chcieliśmy właśnie pokazać tą pustkę i to takie wybrakowanie, taką niemożność odtworzenia tego, co było, a jednak pokazanie, że pamięć o tym, co tam było, jest niezwykle istotna dla tożsamości tych ludzi, a także dla nas wszystkich, którzy odwiedzamy to miejsce.
0: Żeby ten ból niepamięci wybrzmiał, ale żeby też tej niepamięci już może nie było, prawda?
1: Tak, właśnie nasz projekt bazował na tych dwóch takich kontrastach, czyli bólu, nie bólu, pamięci, niepamięci. Bo z jednej strony chcemy przywoływać tą pamięć, żeby nie było niepamięci, żeby jednak podkreślać znaczenie tych wsi, podkreślać ich historię, tragedię tych ludzi, ale z drugiej strony też w jakiś sposób trochę łagodzić tą historię, przepracowywać ją, żeby jednak ten ciężki, bardzo trudny element naszej wspólnej historii, historii Łemków czy Polaków, mówię tutaj o akcji Wisła czy o wcześniejszych wysiedleniach na sowiecką Ukrainę, żeby jednak w jakiś sposób przepracować jednak tak świadomie i z taką dojrzałością już mówić o naszej wspólnej historii i nie macie trochę tych tematów.
0: Jak wyglądały wasze takie teoretyczne przygotowywania do tego tematu? Musieliście pewnie zgłębić historię Białej Wody i Białowodzian od zarania jej, tej wsi, historii wsi?
2: Tak, no na pewno sięgnęliśmy po wszystkie sposoby, jakie potrafiliśmy. To znaczy, zaczynając od jakichś takich architektonicznych czy urbanistycznych, no to sięgnęliśmy po mapy. I mapy nam już dużo pokazały, szczególnie porównanie tych różnych map, które były też zrobione z różną dokładnością. I później sprawdzenie tego na miejscu, czyli jak już sobie wyrysowaliśmy, gdzie na przykład te chaty mogły być, to byliśmy też na miejscu i patrzyliśmy, czy są dane ślady. My też te ślady sobie tak jakby zidentyfikowaliśmy, w jakim one stopniu są, czyli czy to są tylko jakieś pojedyncze kamienie, czy to są większe podmurówki, czy to są na przykład tylko ślady roślinne, które też gdzieś tam funkcjonują.
0: Przepraszam, dodam tylko na marginesie, że całą klasyfikację tych śladów możecie przeczytać, zapoznać się z nią w artykule naszych gości, który opublikowany jest w roczniku Ruskiej Bursy 2023. Szczerze polecam. Koniec dygresji.
2: Tak, dokładnie. Więc to były te ślady i to było takie dla nas bardzo ważne, bo też zaprojektowaliśmy tam też taką delikatną instalację inspirowaną też tymi ościeżami.
1: Tak, instalacją Natalii Chładek, tak, Drzwi do zaginionego świata.
2: Dokładnie. I my zaprojektowaliśmy tam ościeża pamięci, czyli dokładnie w miejscu, gdzie mogły się znajdować drzwi do chaty, zaprojektowaliśmy takie same ościeża bez drzwi. Więc to było dla nas ważne, szczególnie właśnie w kontekście tej instalacji, żeby dokładnie zaznaczyć, w którym miejscu one były. No ale oprócz tego, no to wizyty w muzeach, wizyty w archiwach. Kamil też może opowiedzieć o swoich tłumaczeniach.
1: Tak, bo dużą taką część wiedzy pozyskaliśmy z pracy, czy to międzywojennej, czy to już wojennej. Mówię tutaj o prasie głównie łemkowskiej, czyli gazetach i tych proukraińskich, na przykład Nasz Łemko, czy gazet z Nowego Jorku, czy Karpacka Ruś, czy gazeta Lemko, gdzie właśnie publikowano na przykład listy Białowodzian do swoich krewnych w Ameryce, gdzie opisywali no znakomicie ich codzienność, ich trud, jakie tam mieli problemy na wsi, komentowali pogodę, zbiory, ale także jest dużo listów właśnie z okresu wysiedlenia, gdzie właśnie jest pokazane, jak ci ludzie byli nieświadomi trochę tej propagandy, która też była, mówię tutaj o tym wysiedleniu na sowiecką Ukrainę. W ogóle bardzo, bardzo ciekawe źródło, które pokazuje tak z różnych kątów właśnie takie pojedyncze tragedie pojedynczych ludzi, które jednak w całości pokazują taki pełny obraz tej wsi. No i na pewno tym źródłem istotnym dla nas była historia mówiona, czyli zarówno tutaj wywiad z jeszcze żyjącą, na szczęście, mieszkanką Białej Wody, która tutaj głównie nam pomogła właśnie z zlokalizowaniem czy to szkoły, czy to młyna, czy innych elementów, ale również innych wywiadów z białowodzianami pochodzącym z różnych źródeł. Były to czasami wywiady, które są dostępne gdzieś tam w internecie w postaci nagrań wideo, czy to samych nagrań audio. Niektóre wywiady były tylko spisane. Tutaj też dziękujemy, Natalio, za udostępnienie archiwalnych tak z panem Chnatkowiczem. No to są bezcenne.
0: To ja tylko dodam, że to była akurat robota Bogdana Gambala, także to dzięki niemu było się do czego odwołać i sięgnąć do archiwum.
1: Tak, właśnie to takie niewyidealizowane, prawda, przekazy, czyli nie mówię tu o jakichś dokumentach trzymających się takich oficjalnych formuł, tylko właśnie takie zwykła ludzka rozmowa, która no, super pokazuje tą historię tej wsi i właśnie próbowaliśmy na niej bazować ten nasz projekt, bo bez tej całej pracy takiej umysłowej, czyli tych kwerend archiwalnych, czyli właśnie zgłębienia historii wsi, no nie bylibyśmy w stanie zaprojektować tych pawilonów, nie wiedząc, gdzie coś się znajdowało, nie będąc świadomi historii tego miejsca czy kultury, więc myślę, że właśnie ta praca koncepcyjna jest niezwykle ważna i właśnie przygotowanie się do takich tematów, żeby nie tylko projektować ładny design, który ładnie wygląda na wizualizacjach, tylko jednak, żeby to, co projektujemy, było przemyślane i jednak przekazywało jakąś treść. Bo architekturze często tej treści brakuje, niestety.
0: Myślałam, że to jakby potem sobie przejdziemy do tego tematu, ale od razu już Was zaczepię o to, czy architekt to jest ktoś, kto powinien kształtować gusta, czy to jest ktoś, kto ma realizować to, co klient chce?
2: Ja bym powiedziała, że no niestety to zależy. I trochę gdzieś po środku. To znaczy, wydaje mi się, że architekt ze całą swoją świadomością, umiejętnościami powinien być świadomy właśnie miejsca, w którym projektuje. Trochę o nim poczytać, dowiedzieć się jego historii, bo bardzo często jest to omijane i po prostu mamy tylko jakiś tam wytyczony kawałek działki i projektujemy w obrębie tej działki, a nie patrzymy gdzieś na szerszy kontekst. Jednocześnie uświadomić tego klienta, z czym ma do czynienia, że często ma na przykład działkę w pięknym miejscu, nie tylko na przykład krajobrazowym, ale właśnie też historycznym. Na przykład projektując na Łemkowynie, wiele ludzi projektuje po prostu zgodnie z gdzieś swoimi współczesnymi gustami, a myślę, że bardzo warto byłoby się odwołać do tego archetypu chyży łemkowskiej w taki jakiś delikatny sposób, taki właśnie świadomy, ale nadal współczesny. Więc to gdzieś idzie trochę w parze, to znaczy da się zaprojektować coś, co architektowi też będzie się podobać i też będzie miło mu się projektować i też będzie spełniać jakieś jego ambicje, a jednocześnie spełnić te życzenia klienta, który czasem myślę, że nie wie, czego chce i myślę, że właśnie rolą architekta jest to uświadomienie.
0: To by był idealny układ i taki wyidealizowany trochę świat, ale jak jest na co dzień, to też wiemy. Ale wróćmy jeszcze do projektu Waszej magisterskiej pracy, do Waszej pracy dyplomowej, bo oprócz tych sześciu pawilonów, jeszcze zaprojektowaliście dodatkowe budynki, tak? Jak dobrze pamiętam, opowiedzcie o tych budynkach.
1: Tak, te większe budynki też wynikają troszeczkę z takich wymogów formalnych, które musieliśmy spełnić robiąc dyplom na architekturze, bo jednak samymi pawilonami nie bylibyśmy się w stanie obronić. Musieliśmy zaprojektować coś o powierzchni użytkowej, czyli coś, co będzie zamkniętą kubaturą, będzie spełniało jakieś właśnie takie, realizowało bardziej skomplikowane funkcje, gdzie będziemy w stanie się też popisać naszymi umiejętnościami takimi technicznymi i tak dalej. Więc stwierdziliśmy, że jak już musimy coś zaprojektować, to może właśnie wychodząc od tego naszego tematu ból niepamięci, spróbować rozwiązać go na dwa sposoby. Z jednej strony przypominać o tej historii miejsca, więc tutaj moja część było to muzeum, prawda? Bo muzeum jest najbardziej takim archetypicznym miejscem, gdzie właśnie przybliżamy historię danego miejsca. Oczywiście to muzeum łączy w sobie funkcję też takiego visitor center, bo jeżeli tutaj mamy Białą Wodę, mamy tutaj dość duży ruch turystyczny, to też są takie elementy, które są no, niezbędne dla tych turystów, jak choćby łazienki, prawda? Albo restauracja, gdzie taki zmęczony turysta też no, chciałby coś się pożywić. Na pewno istotne jest takie miejsce, wielofunkcyjne, które pozwoliłoby na odbywanie się różnych imprez terenowych na przykład. Mówimy tu o jakichś teoretycznych watrach albo o po prostu sali, która na pewno by lokalnym takim zespołom regionalnym służyła. Więc ten mój budynek był taki wielofunkcyjny, ale jego taką przewodnią myślą była właśnie ta część muzealna, w której we wnętrzu można było już nie tak bardziej konceptualnie, jak to ma miejsce w pawilonach, tylko właśnie tak bardziej tradycyjnie pokazywać eksponaty, pokazywać stroje rusińskie, mapy. Też w tym muzeum miała się znajdować odzorowana Tahyrza, ponieważ te nasze pawilony są już mocno przetworzone. To są jednak współczesne budynki, które tylko nawiązują materiałem, czyli tutaj drewnem, czy ewentualnie formą, ale tą formą taką mocno zgeometryzowaną. Natomiast w takim budynku muzeum można było taki budynek tworzyć i zaprezentować w pełnej okazałości, jak to wyglądało. Natomiast ta część Dominiki, ona miała zajmować się tym drugim członem, czyli z kolei ten ból interpretować taki bardziej sposób bólu tych ludzi wysiedlonych, tych, którzy pozostali, tych, którzy mierzą się na co dzień właśnie z takim trochę tożsamością, kim oni są w tym miejscu, bo byli Łemkami, ich przodkowie byli na pewno Rusinami, a teraz kim jestem teraz? Więc zaprojektowała taki ośrodek, o którym pewnie sama lepiej opowie.
2: Tak, no mój ośrodek nazywał się schroniskiem dla osób cierpiących na ból przewlekły i traumę. I to było związane też z tym, że ja chciałam się odnieść do tych walorów krajobrazowych i naturalnych Białej Wody na dziś, bo już teraz nie chcemy tam odtwarzać wsi, to nie o to chodzi, ale też wykorzystać może to miejsce w celach takich właśnie leczniczych, żeby ludzie w tym miejscu odpoczywali i leczyli swój ból. I tutaj można to rozumieć na różny sposób, bo to może być ból fizyczny, do czego ten budynek był też przystosowany, bo to były różne strefy pomocy psychologicznej, ale też fizjoterapii, czy terapii sztuką, albo nawet terapii za pomocą czytania książek, więc to różne rzeczy. Ale można też go rozumieć właśnie od tej strony bardziej traumy, czyli właśnie takiego przeżywania jakichś trudnych wydarzeń ze swojego życia. I tutaj też starałam się podejść do tego najlepiej jak potrafiłam i też przeprowadziłam taką ankietę ze 100 osobami. Które właśnie opisywały, w jaki sposób odczuwają tą przestrzeń w kontekście właśnie odczuwania też bólu czy złego samopoczucia. Czyli na przykład, jakie materiały są dla nas przyjemniejsze, a które mniej, jakie kolory nam się dobrze kojarzą, jakie czynności na przykład wykonywane na zewnątrz albo wewnątrz są dla nas uspokajające, a jakie nie. Dlatego na przykład w tym ośrodku było osobne pomieszczenie dla osób, które na przykład potrzebują jeść w odosobnieniu od innych osób, czyli na przykład są wrażliwe na hałas czy zapach, czy coś w tym stylu. I różne takie małe elementy, które właśnie wynikały z tych badań. No i też rozmawiałam z osobą, która przebywała w takim ośrodku w szpitalu psychiatrycznym i opowiadała o tych trudach właśnie, co tam jest takiego, co pomaga, a co jest trudne i próbowałam właśnie to przekształcić na tą współczesną architekturę. Ale właśnie najważniejsze było to, żeby połączyć to z tą Białą Wodą za pomocą tematu, jakim właśnie jest ból i trauma, czyli teoretycznie coś, co właśnie dotknęło tych wszystkich ludzi, ale już mamy do czynienia z bardzo współczesnym problemem, czyli to jest budynek na dziś, to nie jest budynek, który opowiada o przeszłości.
0: No i jakie kolory i jakie materiały wykorzystałaś? Bardzo mnie to ciekawi, co wyszło w badaniach.
2: Tak, no myślę, że to nie jest jakieś bardzo zaskakujące, ale nadal wielu może nie korzystać z takiej wiedzy, ale właśnie najczęściej dobrze nam się kojarzy drewno, oczywiście. Jeżeli chodzi o kolory, to głównie zieleń, błękit i biały. To są kolory, które nie nasilają odczuć właśnie takich bólowych. No i dużo takich miękkich elementów, ale też często pojawiała się taka odpowiedź, że to musi być szczery materiał. To znaczy chodzi o to, że jeżeli dotykamy czegoś, co wygląda jak drewno, to chcielibyśmy czuć, że to jest drewno, a nie na przykład plastik. Więc to jest też takie bardzo ciekawe, że to nie wystarczy nadruk właśnie, który wygląda jak drewno, ale żeby też odczucia właśnie takie dotykowe też były autentyczne.
0: To rozumiem, że ośrodek był zaprojektowany głównie z drewna.
2: Głównie tak, tak. Głównie to było drewno, też elementy gliny takiej ubitej, więc też taki naturalny materiał.
1: W ogóle w samym projekcie staraliśmy się jak najbardziej korzystać z tego drewna. Oczywiście mój projekt zakładał wkopanie tego obiektu trochę w ziemię, żeby właśnie ta część parteru, ona tak licowała się z poziomem gruntu, natomiast na tym obiekcie dopiero były takie małe chyże, które albo były świetlikami, albo w ogóle pełni jakąś funkcję tam już na poziomie dachu, które stanowił taki zielony stropodach, na którym można normalnie wchodzić. Więc oczywiście tam to, co jest część wkopana, ono oczywiście musiało być z takich materiałów jak beton, żeby było wodoszczelne i po prostu technicznie inaczej się tego nie dało wykonać. Natomiast staraliśmy się i w budynku Dominiki, w moim budynku, czy w ogóle już przy tych pawilonach jak najbardziej korzystać z drewna. Co ważne przy tych budynkach, że staraliśmy się je umieścić jak najdalej od tej białej wody, żeby właśnie nie pomyśleć, że zaprojektowaliśmy w centrum rezerwatu jakichś wielkich ośrodków. Te budynki i tak były najmniejsze, jakie mogliśmy wykonać. Oczywiście my najchętniej byśmy wykonali jeszcze chyba mniejsze, ale to też wynika troszeczkę z takich wymogów formalnych pracy. Ale co ważne, że one, chociaż zajmują się tematem białej wody, to już są zaprojektowane w jaworkach, normalnie na działkach budowlanych, więc ten na terenie tej dawnej wsi i rezerwatu tam są tylko te pawilony i one też są zaprojektowane tak, żeby jak w najmniejszym stopniu ingerować w ten teren. Właśnie Dominika przed chwilą wspominała, jak powinien projektować architekt tutaj w odniesieniu do inwestora i do tej przyrody wokół. I tutaj w tym projekcie też się spotkaliśmy z takimi dylematami, no bo co jest najważniejsze? W tym momencie mamy rezerwat, czyli chronimy przyrodę, więc dla nas też jest oczywiste, że tą przyrodę jak najbardziej trzeba chronić. A z drugiej strony mamy tą historię, którą też trzeba w jakiś sposób pokazać. I teraz jak zaprojektować coś, które z jednej strony będzie jak w najmniejszym stopniu ingerować już w ten teren, ingerować też na przykład w te ślady, których nie chcemy, żeby one oczywiście zaniknęły, tylko chcemy je jak najbardziej chronić, żeby te sady, te podwaliny, te kamienie fundamentowe się zachowały, a z drugiej strony jednak coś zbudować, coś zaprojektować takiego, które można łatwo tam zamontować, łatwo też ewentualnie zdemontować, dlatego tutaj posługiwaliśmy się głównie konstrukcjami szkieletowymi, konstrukcjami bez takiego stałego fundamentu, lecz na takich kotwach gruntowych, więc obiekty, które de facto nie są budynkami, mam tu na myśli, że nie są trwale związane z gruntem, wręcz bardziej pełnią funkcję takich instalacji, które w jak najmniejszym stopniu właśnie ingerują w ten teren.
0: Bo ja zapomniałam dodać na samym początku, że jesteście autorami projektu architektury komemoratywnej. To nowe słowo dla mnie było, jak zaczęłam o Was czytać i o Waszym projekcie, upamiętniającej.
1: Dokładnie.
0: Czy projektowanie miejsc pamięci to jest coś nowego w architekturze, czy to już jest jakiś dłuższy proces, który się odbywa? Czy to jest jakaś bardzo skomplikowana sprawa? Jak to wygląda?
1: Oj, miejscem pamięci może być właściwie wszystko, bo miejscem pamięci jest cmentarz, miejscem pamięci jest pole bitwy, miejscem pamięci jest kościół, miejscem pamięci jest cerkiew, miejscem pamięci może być wszystko. W naszym przypadku tym miejscem pamięci jest wieś wysiedlona. Czy mamy jakąś historię instalacji w tych miejscach wysiedlonych? No tak, no nawet w przypadku Łemkowyny mamy tutaj wspomnianą instalację Natalii Chładyk. Więc chcieliśmy właśnie w jakiś sposób podkreślić, no bo co robi taka architektura komemoratywna? Ona podkreśla, przekazuje jakąś treść, a jednocześnie stara się być jak najmniej taka narzucająca się, żeby to miejsce było ważne. Ona ma tylko coś podkreślać, ma coś komunikować, ale jednak ma nie ściągać tej całej uwagi z miejsca, bo to miejsce jest ważne i to miejsce chcemy upamiętnić, jak sama nazwa wskazuje. My tutaj inspirowaliśmy się z tymi naszymi pawilonami i z wykorzystaniem zmysłów takie muzeum, które powstał w latach 2000. Jest to muzeum bitwy pod Lasem Teutoburskim, stoczono między Germanami i Rzymianami na terenach obecnych Niemiec. I właśnie tam architekci zaprzęgali te różne zmysły do tego procesu właśnie percepowania historii, przestrzeni tego miejsca, tej historii, która działa się w przestrzeni, no bo wszystkie wydarzenia odgrywają się w jakiejś przestrzeni, czy to bitwy, które mają miejsce w jakimś konkretnym, na jakimś konkretnym polu, a w tym przypadku historia właśnie tej wsi, historia wysiedleń w miejscu właśnie tej wsi. Więc nasz obiekt, nasze obiekty, bo mówimy tutaj o tych pawilonach, miały właśnie pełnić tą funkcję, czyli podkreślać to miejsce, zaznaczać, że coś tutaj się ważnego znajdowało i ewentualnie przekazywać tą treść, czyli tutaj na przykład była szkoła i tutaj przekazujemy o historii szkoły w Białej Wodzie, natomiast nie miała w jakiś sposób, przynajmniej nie zakładaliśmy tego, żeby ten obiekt jakoś ściągał tą uwagę z tego miejsca, żeby jak właśnie był jak najbardziej dyskretny i jak najmniej ingerował w ten rezerwat przyrody, żeby jednak zachować te walory krajobrazowe, ale jednak coś dać, coś, co będzie przypominać właśnie o tym miejscu w takim kontekście historycznym.
0: Czy pamięć miejsca, a miejsca pamięci to są zupełnie odrębne pojęcia, czy to się łączy bardzo?
1: Miejsca pamięci są miejscami, które istnieją w naszej świadomości, są w jakiś sposób zaznaczone bądź nie, natomiast wymagają też tej pamięci miejsca. Te dwie rzeczy współistnieją ze sobą, ale czasami nie współistnieją, bo możemy mieć cmentarz, który jest miejscem pamięci, na przykład przychodzą mi tu jakieś przykłady cmentarzy żydowskich, a można totalnie nie pamiętać o historii tego miejsca. W wsi, w której mieszkam obecnie, na Grabówkach, tu pod Wieliczką, właśnie mamy przykład takiego cmentarza żydowskiego i on istnieje, ale mieszkańcy są totalnie nieświadomi tej historii żydowskiej Wieliczki, tego, co się zdziało z tymi ludźmi właśnie w czasie II wojny światowej. Więc te rzeczy powinny w idealnym świecie istnieć razem, ale często niestety dzieje się tak, że istnieją totalnie osobno, że mamy jakieś miejsce, wiemy, co tam się znajduje, natomiast jakoś takiej zbiorowych umysłach ludzi wokół pamięć o tym miejscu nie istnieje i to jest ciekawe.
0: Możemy dużo też przytoczyć z Zamkowyny, ile jest cerkwi, które obecnie są wykorzystywane jako kościoły. I tak też są też nazywane, a tak jak sam wspomniałeś, w tej zbiorowej pamięci brakuje już tej pamięci o tym, że to kiedyś dalej jest cerkiew, która służyła miejscowej społeczności Łemkom. Chciałam jeszcze wrócić do waszych pawilonów, bo z wielką wrażliwością podeszliście do całego tego projektu w mojej ocenie, ale chyba nie tylko w mojej, biorąc pod uwagę, ile nagród już macie. Bo przy jakby elementem pawilonów są też takie opisy danego pawilonu, danego miejsca i wykorzystaliście do nich też fragmenty łemkowskich wierszy. To jest, myślę, że bardzo duża wartość i bardzo piękne. Musieliście też poznać łemkowską poezję.
2: Tak, no staraliśmy się też zrozumieć tą Łemkowynę od strony właśnie artystycznej, od artystów, jak oni ją widzą, jak oni ją opisują, jaka wrażliwość tam się pojawia i też jak zaczęliśmy czytać czy to Grabana, czy panią Duć Pfeiffer, to nam się te pawilony klarowały w głowie. To znaczy zaczynaliśmy rozumieć trochę, jak chcielibyśmy, żeby one wyglądały i co chcielibyśmy, żeby one przekazywały, żeby to były emocje bardziej niż jakaś konkretna wiedza. Nam nie zależało na tym, żeby tych pawilonach konkretnie napisać, że od tego roku do tego roku tam się znajdowała szkoła, tylko żeby ludzie, którzy wejdą do danego pawilonu, czy go zobaczą, żeby się zastanowili, dlaczego on się tu znajduje, że może ten dźwięk im coś będzie przypominał, żeby właśnie pojawiły się w nich te emocje związane z ludźmi, trochę ze smutkiem, trochę z tęsknotą, ale też pozytywne emocje, że to jednak jest piękne miejsce, w którym się znajdują i że to jest pewien taki przywilej, że możemy tam być.
0: Też pięknie powiedziane. Wrócę jeszcze do waszych przygotowań, bo powiedziałeś, Kamilu, że zaczytywałeś się w prasie łemkowskiej. Nie wiem, czy to wybrzmiało też już w naszej dotychczasowej rozmowie, ale sam masz łemkowskie korzenie, więc powiedz mi, czy już rozumiałeś, znałeś język, jak czytałeś tę prasę? Czy to był taki trochę też impuls do tego, żeby się w to wdrożyć? I troszkę więcej o swoich łemkowskich korzeniach, łemkowskiej rodzinie. Jak to wygląda?
1: Może zacznę od drugiego pytania. Tak. Mój pradziadek Sofron pochodził z Białej Wody. W ogóle moja rodzina, w sensie nazwisko, które noszę, jest bardzo związane z tym miejscem. Jak pisał Reinfus, Fedoryga był jednym z chłopów założycieli tej wsi, jednym z pierwszych osadników na mapach z metryki józefińskiej. Są zaznaczone choćby półrolki fedorygowskie, więc na pewno te takie toponimiczne elementy w tej tkance wsi na pewno są też takim elementem, który był impulsem do pracy. W sensie, jeżeli znajdowałem jakieś informacje, które odnosiły się do mojej rodziny, czy do osób, które nosiły to samo nazwisko co ja, to zawsze jest taka większa motywacja do dalszego szukania, zgłębiania tych rzeczy. Natomiast ten właśnie mój pradziadek dzięki hrabiemu Stadnickiemu przeniósł się tutaj do Swoszowic pod Krakowem, gdzie pracował w jego zakładach, i od tej pory, czyli mówię tu od końcu XIX wieku, ta moja rodzina cały czas jest tutaj pod Krakowem, a ja noszę to samo nazwisko, więc to też jest taki motywujący element właśnie do pracy. Natomiast od tamtej pory moja rodzina się w pełni tutaj zasymilowała, dlatego w moim domu nie mówiło się w języku łemkowskim. Też ta tożsamość łemkowska właściwie nie istniała, to ja próbuję w jakiś sposób to rewitalizować, szukać właśnie tych łemkowskich elementów, uczyć się języka, zgłębiać historię łemków i właśnie poprzez to poznawanie kultury, poznawanie historii, jak najbardziej bardziej czuć się tym łemkiem, bo myślę, że język, którym się mówi, oczywiście to są wszystko ważne elementy, ale ważna jest też chyba najbardziej ta świadomość taka kulturowa, to taka chęć na zgłębianie rzeczy i dostrzeżenie, że to jest po prostu ważne, że historia bardzo małego narodu, ale jednak to jest bardzo ważna historia i bardzo ważny element teraz mojej tożsamości. Natomiast jak praktycznie wyglądała praca z tekstami łemkowskimi? Nie znałem języka łemkowskiego. Dalej ten język łemkowski niestety nie jest na takim poziomie, jakim chciałbym, żeby był, ale to się zmieni. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Natomiast to nie jest dość trudny język dla kogoś, kto posługuje się językiem polskim. Wystarczy opanować te 32 znaczki i później naprawdę idzie bardzo, bardzo prosto. Ja też mam wykształcenie filologiczne, co prawda z całkiem totalnie innej dziedziny, bo jestem filologiem szwedzkim, ale myślę, że jakaś taka umiejętność pracy z tekstem, umiejętność poszukiwania znaczeń, pracy ze słownikiem, takie bardzo prozaiczne elementy, które się bardzo przydają w takiej pracy, że nawet jak czegoś nie wiemy, jakieś zdanie totalnie nie brzmi jak nic, co znam w wszystkich językach, jakie znam, to wystarczy poszukać analogii między innymi językami słowiańskimi i nawet mimo tutaj tej skąpej oferty słownikowej w przypadku języka łemkowskiego da się znaleźć tą treść, a przynajmniej można się domyślić, co to znaczy. No i też praktyka czyni mistrza. Im więcej się czyta, im więcej się rozumie, tym więcej pojawiają się te wyrazy, które przedtem były nieznane. Teraz już odszyfrujemy ich znaczenie. To też jest taka praca detektywistyczna, która mnie w jakiś sposób fascynuje i zawsze lubię pracować z tekstem, więc tak to szło. I później z kolejną gazetą, z kolejnym artykułem, z kolejnym jakimś znalezionym dokumentem właśnie pisanym cyrylicą stawało się to coraz jaśniejsze i przynajmniej taka bierna znajomość języka się gdzieś tam kumulowała i rozwijała.
0: A mieliście jakieś wsparcie takie merytoryczne, albo może ono się pojawiło w trakcie od tych kwestii łemkowskich? No, konsultowaliście się z kimś, czy to tak zupełnie samodzielnie walczyliście z tematem?
1: Początkowo samodzielnie, później zwróciliśmy się do pani profesor Dudź-Pfeiffer, ale to głównie o takie wsparcie dotyczące właśnie tych wierszy, czyli właśnie przekazanie jakichś zbiorów poezji, które mogą nam się przydać. Pani profesor też nam dużo doradziła, gdzie szukać, czym się można tu zainspirować. Też jej przesłałem swoje jakieś tam próbne tłumaczenie tych artykułów i pani profesor stwierdziła, że jest okej. Okay. Trochę błędów jest, ale daje radę, więc to też było motywujące do dalszej pracy.
0: To bardzo był duży komplement.
1: To, to, to tak, już teraz po semestrze nauki z panią profesor wiem, że to był bardzo duży komplement.
0: Właśnie ja teraz rozwinę ten temat, ponieważ nasza dwójka obecnych tu architektów tak chyba się wkręciła, mówiąc kolokwialnie, w łemkowskie tematy, że są uczestnikami lektoratu języka łemkowskiego, zgadza się?
1: Tak jest.
0: I mają zajęcia z panią profesor Oleną Deutsch-Pfeiffer. Jak dużo jeszcze zajęć przed wami?
1: Właśnie skończyliśmy pierwszy semestr. Cały kurs ma 3 semestry, więc jesteśmy na 1/3 naszej łemkowskiej drogi.
0: No to jak się wam podoba, lemkiuski?
1: Bardzo.
2: Bardzo się nam podoba.
0: Bardzo nas to cieszy. Będziemy śledzić te wasze postupy. Jak znam panią profesor, to pewnie z tym macie jakieś swoje mena przyniaty na zajęciach lemkiuskiego języka. Zdradzę, jak się nazywa ten teper.
2: Ja jestem domna.
1: Moje meno Sofron.
0: Pradidi.
1: Hej.
0: A ekstra, super. To powiedzcie teraz, jakie są wasze plany na przyszłość. Macie wykształcenie, jak słyszymy, nie tylko w materii architektury, ale jeszcze filologia szwedzka. Dominika, ty z tego co pamiętam, robisz teraz jeszcze dodatkowe studia?
2: Nie,
0: okej.
2: Ale na pewno mnie fascynują te tematy tożsamościowe, pamięciowe i chciałabym wykorzystywać te moje umiejętności zebrane na studiach architektonicznych, ale bardziej w kontekście ochrony dziedzictwa, właśnie ochrony kultury, bardziej może w stronę naukową. Też te tematy łemkowskie i w ogóle zgłębienie się w tą tematykę, poznanie też naprawdę wspaniałych ludzi. Naprawdę sami się nie spodziewaliśmy, że tak bardzo jakby ciepło zostaniemy przyjęci jako osoby, które po prostu z takim czystym sercem chciały się dowiedzieć czegoś o Białej Wodzie, później w ogóle już o Łemkach i teraz jakby bardziej się wkręcić w tą kulturę i uczymy się języka i tak dalej. Więc to wszystko trochę i mi, i Kamilowi pokazało, że to jest bardziej dla nas taka właśnie ścieżka, że chcielibyśmy więcej pracować z taką materią, nawet już istniejącą właśnie, ale zapomnianą.
0: Kamil, ty?
1: Aj, to jest taki moment w życiu, że też się szuka trochę swojej drogi i w tym momencie trudno mi powiedzieć wprost, co chciałbym robić. Natomiast na pewno ta praca bardzo dużo nam dała różnych możliwości i też trochę nam zmieniło w głowach, że dostrzegamy trochę inne rzeczy są dla nas teraz ważne. I tak, też chciałbym kontynuować tą tematykę łemkowską, tematykę miejsc zapomnianych, żeby ta architektura i warsztat architekta pozwalał mi widzieć troszeczkę więcej niż przeciętni ludzie, czyli właśnie zauważać te ślady, zauważać właśnie wartość tej architektury, ale z drugiej strony, żeby może tak bardziej naukowo właśnie badać to, rozwijać, próbować chronić i dać trochę od siebie dla tej społeczności.
0: Tym bardziej, że takich miejsc pamięci na Łemkowynie można zrobić całe mnóstwo.
1: Dokładnie.
0: Niestety albo stety. Powiedzcie jeszcze, zaprzyjaźniliście się z Białą Wodą?
1: Tak, myślę, że tak. W sensie wydaje mi się, że ta świadomość tej wsi sprawia, że trochę czujemy się tam jak w domu. W sensie, że każde miejsce jest jakieś znaczące, że jak się zna historię poszczególnych ludzi, wie co tu się wydarzyło, kto tutaj mieszkał, jakie on miał problemy takie prozaiczne albo co tutaj się znajdowało, to miejsce staje się takim miejscem oswojonym, że naprawdę będąc w Białej Wodzie czuję się jakbym był u siebie, chociaż nie powiem, że jakoś tam byłem mnóstwo razy, byliśmy 2 razy na takich badaniach terenowych, parę razy tam przyjeżdżaliśmy, ale myślę, że nie więcej niż 10 razy tam byliśmy.
2: No nawet tak, myślę, że tak około 5 razy jak tam byliśmy razem z jakimiś badaniami, wyjazdami, to by było na tyle. Tam jeszcze może Czarna Woda, nie zawsze do Białej Wody dojeżdżaliśmy. Ale tak, to jest jakieś takie miejsce, że faktycznie się już bardzo tam zadomowiliśmy i te jakieś krajobrazy znajome i właśnie ta świadomość, o której Kamil mówi, ona dużo daje.
0: Zrobiliście też, przygotowaliście taką mapę, grafikę Białej Wody z czasu, jak ona wyglądała przed wysiedleniem, prawda? To są poznaczone dokładnie kawałki pól, chyże. Wygląda to bardzo malarsko.
2: Tak, no udało się to koniec końców właśnie namalować na podstawie tych map jeszcze sprzed wysiedlenia i właśnie chcieliśmy ująć nie tylko taki, bo to nie jest rekonstrukcja taka, którą można by było powiedzieć, że można tam pomierzyć dokładnie rzeczy i to nie jest aż takie wierne źródło, ale chcieliśmy oddać właśnie góry, jak ta wieś wyglądała, jaki miała podział mniej więcej, ile tych domów było, że to wcale nie była malutka taka wioseczka, gdzie były trzy domki, tylko żeby właśnie pokazać takie emocje też tej wsi z góry i właśnie te podziały tych, więc to się udało, to namalowałam właśnie akrylami, więc jest ciągle, stoi u nas na sztaludze i patrzy na nas.
0: Cieszy oko.
2: Tak.
0: Czego Wam życzyć?
2: Żebyśmy super mówili po łemkowsku. Ja sobie tego sama życzę, naprawdę. Bo ja bardzo dużo rozumiem, szczególnie po tym semestrze, ale odpowiedzieć jest gorzej.
1: Tak, jest jeszcze ta blokada, ale to wymaga czasu i praktyki. Tak.
0: To budemy nad tym robyty, żebyśmy mogli sobie niby siedła te polemkiuskę. Bardzo Wam dziękuję za to czas ze mną i za to tu historię o Biłej Łodzi, która zawdzięki Wam już nie będzie taka zabyta. Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Jest w radiu LMFM.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Prelat tygodnia portalu LEM FM. W Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W piątniczu 3 lipca julia 2026 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Uściu Ruskim odbyła się promocja kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka. Nie była to lem prezentacja nowej publikacji, a besida o języku jak formie pamięty, narodu, wspólnoty i możliwościach buduczej roboty nad nim. W besidi uczestniczyli twórcy słownikowych hoseł i jagist profesor Justyna Olko z Warszawskiego Uniwersytetu. Podia odbyła się w Uściu Ruskim, cytowania gminy, gdzie lemkiwski język jeszcze może czuty w chyżach, wylity na tablicach z nazwami seł, wczyty się w szkoli. Podała profesor Olena Dućwajfer, główna redaktorka słownika. Profesor Dućwajfer, jak moderatorka striczy, już na początku zaznaczyła, że słownik nie jest dziełem jednej osoby w prostym autorskim sensie. Woznik jak rezultat długoletniej roboty, ansamblu, jaki opracował materiał, prowiriował konteksty, poriadkował znaczenia, opisywał hosła. Ansambl tworzyli prysutny na striczy profesor Paweł Małecki, jaki razem z Marcinem Lewandowskim odpowiadali za opracowania informatycznej systemy redakcji i druku hoseł, dr Marta Watral, Monika Telawska, Natalia Małecka-Nowak. Na striczy w Uściu zabrakło no dalszych osób, jakie tworzyli słownikowe stati. Oleny Duć, Warkę Duć, Seweriana Kosowskiego i Anny Maślanoj. Zmogli na striczu pryty i Anna Czuchta, jaka odpowiadała za leksykograficzną korektu, i Klaudia Nowak, jaka robiła korektu, razem z dr Martą Watral. Seret publiky zasiadał też Petr Trochanowski, kotroho teksty, autorskie tłumaczenia, opracowania itd. stanowili największą bazę słownikowego korpusu. Zaproszenia przyjęła i gazdynia gminy Wit Ewa Garbowska-Góra. Robota nad słownikiem trwała 11 roków, a jej wydymym rezultatem są dwa obszerne tomy i koło 33,5 tysiąca hoseł. Za tyma czysłami kryje się owelowece, tekstowy korpus, nahrania, premiery hosnowania, materiały z literatury, presy, sztodennej, żywej besidy i pamięty osób, które język wynesły z chyży. Słownik był przedstawiony nie jak zaperta kolekcja sił, ale jak narzędzia rewitalizacji. Pomicz w tym, żeby lemkiwski język mich dalej opisywał ten świt po swojemu. Cytuanie. Radyliśmy o rewitalizacyjnej funkcji słownika, o tym, jak go wykorzystać proti asymilacji i zahybaniu lemkiwskiego języka, o hosnowaniu sztucznej inteligencji do ożywlania języka na bazie zasobów zgromadzonych i opracowanych w słownikowym projekcie. Podała po ostriczy na swoim profile w socjalnych mediach profesor Dućwajfer. Język wysokiego kontekstu. Jedną z głównych tem striczy była sama idea kontekstualności. Profesor Dućwajfer besidowała o lemkiwskim języku jak o języku cytowania zemli i chyży, języku wysokiego kontekstu, w którym znaczenia słowa zależy od sytuacji, relacji, kulturowej pamięty i sposobu hosnowania. W takim języku prosta definicja często nie wystarcza, bo jedno słowo może mieć wiele znaczeń zależnie od miejsca i doświadczenia besidujących. Proto najcienniejsze w słowniku są nelem hosła, ale też premiery i konteksty, które wskazują, jak słowo żyje. To ta perspektywa wydymu odróżnia projekt od słowników modelowanych na dominujących językach, w których stremy cię przede wszystkim do skorej, jednoznacznej i instytucyjnej hosennej komunikacji. Heł ważniejsze było sochranyty sposoby dumania, szto sód wpisany w język. Wypowiedzi członkiń i członków słownikowego ansamblu wkazali osobisty wymiar tej roboty. Dla osób, które nie wynesły lemkiwskiego z chyży, uczast w projekcie znaczyła mozolne wczynia się czerez dawny realy i seła, predmety, dijania i słowa, które znikły z oszczodennego doświadczenia. Trzeba było perehladaty sotki i tysiące premieriu, żeby schopyty odcień znaczenia i nie zaperty hovdakiem prostym polskim odpowiedniku. Dla lemkiw, które już na studiach albo w dorosłosti odzyskowali język, słownik stał się czasem drogi do dostomenności. Robota nad definicjami, czasosłowami, nazywnikami i miejscenazywnikami itd. była równoczasno robotą nad sobą, nad odzyskaniem dostępu do języka, jaki powinien być rydny, ale nie wse mich byty przyrodni peredanej. Dla tych, którzy besidowali po lemkiwsku od dzieciństwa, wykliką było, żeby maryńczyma przełożyty intuicji domaszniej besidy na precyzyjny naukowy opis. W besidi mocno wyzwuczało, że słownik jest naukowym projektem, ale nie neutralnym w sensie obojętności względem doli języka.
ma służyć spilnoty i jej autonomii. Profesor Justyna Olko pomistyła ho w szerszym kontekście do śledzeń nad rydnymi i męszynowymi językami. Zwernuła uwagę, że słowniki mogą podpierać odnowu języka, ale mogą chociaż neświadomo kolonizować, kiedy namitują mu kategorii dominującego języka. W tym sensie bardzo ważne było ryszenie, żeby lemkiwski słownik nie stał się kalką polskich, ukraińskich czy rosyjskich struktur. Publikacja ma pomagać budować prostor, w którym po lemkiwsku możesz dumać, definiować świat, wczyty się, pisać i dyskutować bez konieczności, żeby przechodzić na język bliższosty. Okremy blok tykał technologii. Profesor Paweł Małecki opowił o informatycznych narzędziach, które umożliwili robotu na dystans nad słownikom, w tym ekstrakcję form, poriadkowania materiału i późniejsze rozwytok digitalnych zasobów. Słownik stał się osnową dla następnych rozwiązań zosereżonych w koło Lemko Tools. Nachodzenia słów, tłumaczenia, syntezowania mowy, rozpoznawania besidy znaczy te narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. W dyskusji podkreślano, że technologia sama w sobie nie wyratuje języka, ale może dać mu funkcjonalność w zdigitalizowanym świecie. Sama technologia dowela do zwidań o fonetyku. Zagroza zaniku języka to nie wykluczni męcze czy słojoho hostowateliu, ale też zmiany jakosty besidy, słownictwa, syntaksu, melodii i wymowy. W swoich doświadczeniach profesor Małecki wykazał pokoleniowe różnice. Starsze osoby w bliższości zachowują fonetyku, ciężku do odtworzenia młodszyma, aż jak młodszy bardzo dobrze znają do leksyku i gramatyku. Nahrania, modeli hołosu i akustyczne doświadczenia mogą proto z czasem wkazać się nielem dydaktyczną pomocą, ale i archiwum zwuku języka. W dalszy czas jawiła się i trudna konstatacja, że lemkiwski język żyje też w rodynach, ale jego kondycja jest zachorożona. Besidłano o wykorzenieniu, o pererwanym międzypokoleniowym perekazie i o tym, że aż i tam, gdy język peretyrwał, że coraz częstsze prynemat podobu dominujących języków. Podkreślono, że ochrona języka nie powinna być lem sprawą mężczyzny. Profesor Dutschweifer besidłała o konieczności edukacji. Zaproponowała utrakwistyczny model, który mógłby stać się sposobem budowania lepszych lokalnych relacji i większej odkrytości mieszkańców. Besidniki opowiadali też o chosnowaniu słownika w sztodenni roboty. Uczytelka lemkiwskiego języka w średniej szkoli, Monika Tylawska, podała Maryńczyma, jak pracuje z młodzieżą. O tym, jak młode ludzie z podchodu toho nie da się powiste po lemkiwsku, przekonują się i z zachopliniem odkrywają, na kilku różnych sposobów można to przewesty. Uczeniki, gladajuczy słowa i porównujuczy warianty, wydjad jak nieograniczone resursy maje język i jak możnym opowiadać suczasne temy. W tym znaczeniu słownik i digitalny narzędzia diod nielem jak naukowa pomicz, ale jak psychologiczny argument, wkazując, że język nie jest ani za mały, ani za stary, żeby być językom modernego życia. Poślednia czas podii przeszła od besidy do śpiłu. Cytowania. Tuet Łada, śpiewający prekrasne starodawne śpiłanki, wkazał kulturowe bohactwo lemkiwskiego języka wyrażającego się zwłokami beskidzkiej zemli. Dziękuję za uczast, za besidę, za wrażliwą przysutnist, zakończyła profesor Dutschweifer. Stricza była czerchowym dokazem toho, że jak lemkę świadomo dijemy i mamy realne wlijania na życia spilnoty, na język, pamięć i na sposoby, jakie ma chcemy besidułaty osobi na zowny. W Priaszowi odbyła się konferencja przyświadczona Ferencowi II Rokocyjowi, autorwisty Petro Medwit. Jak informowała choworkynia Priaszivskiej Uniwersytety w Priaszowi, Ingrid Timkowa, w połowie juna 2023 roku na Uniwersytecie odbyła się międzynarodna naukowa konferencja pod nazwą Civitas Rakociana. Konferencja, która była organizowana z nachody 350. rocznicy narodzenia Ferenca II Rakocyja, skapczała wyznacznych historyków, archiwariusów i fachowców z oblasty kulturnej didowyzny i Słowakii, Madziarska, Czeskiej Republiki, Polszczy, Ukrainy i dalszych krain średniej Europy. Podiju przyświadczeną wodzowy powstania proty Habsburgiów, jaki Rusyniu nazwał za ich wierną służbę w powstaniu Gens Fidelissima, najwierniejszy naród, organizowali Priaszivska Uniwersytet w Priaszowi, reformowana Uniwersytet Gaspara Karoli w Budapeszti i Krajski Muzej w Priaszowi. Dwodniowa konferencja przyniosła ponad 40 fachowych referatów, które przyniosły nowe poglądy na osobność Ferenca II Rakocyja, jego protyhabsburskie powstania, polityczne, religijne i obszczestwenne związy XVIII stulecia, jak i trwającą kulturną zapowiedź tej wyznacznej historycznej osobności. W
konferencji odkrył rektor Preszywskiego Uniwersytetu Peter Konia w jednej z rektorom Partnerskiej Uniwersytetu w Budapeszcie Laszlo Torczaniom. Program konferencji był rozdzielony do 20 tematycznych sekcji. Historycy dyskutowali o miastach i ich roli podczas powstania, wyznacznych osobnościach tego periodu, religijnych obstawinach, cerkowni historii, kulturni pamięci i obrazi Rakocyja w historiografii czy literatury. Okrema uwaga była zwrócona na nowe rezultaty badania archiwnych dokumentów, dyplomatycznych odnosyn, wojskowej historii, archeologicznych dżereł czy ikonografii periodu Rakocyja. Uczestnicy konferencji przedstawili i do teper mało poznate dokumenty, nowe interpretacje historycznych dni i rezultaty międzynarodnych doślidnych projektów. I z Ferencem II Rakocyjem są powiązane i świadkowania Rusyniu u Madziarsku. Den Rusyniu Madziarska je wyhołoszenej na 22 maja. Wtedy den u 1703 roci Tomasz Esse w Beregsasi pitniał prapor i załuczył pitkarpackich Rusyniów do oswobodzeneckiej wojny Ferenca II Rakocyja. Tak samo każdy rok w marcu świadkują Rusyny w Szarosz Potoci przy nachody dnia narodzenia tej wyznacznej osobności, jaka zapisała się i do rusyńskiej historii. W Użhorodi chociaż maty płoszczu Wołodymira Mykyty, autor wisty Petro Medwid. Jak informowała Użhorodzka Miejska Rada na swoim oficjalnym sajcie na sitie Facebook, od 15 jula do 15 augusta 2026 roku prochodzą grażdańskie dyskusje odnośnie peremenowania ulicy i płaszczy w Użhorodzie. Ulicę Riepina, chociaż nazwany po wyznacznym likariowy, chirurgowy Wasylowy Rusynowy. Płaszczu Laborcia, chociaż nazwany po wyznacznym rusyńskim malariowy Wołodymirowy Mykytowy. Jak raz propozycja na to, żeby była płaszcza Wołodymira Mykyty, wyklikuje i negatywne odzywy. I szłoby już o trzecią nazwę płaszczy w krótkim czasie. Płaszcza Laborcia ma nazwę Płaszcza Puszkina. Po początku pełnoformatnej rosyjskiej wojny w 2022 roku była z tego miejsca demontowana busta Puszkina i płaszczu nazwali po kniaziowie Laborciowym. Teper by się znowu minęła nazwa, co znaczy proludy i administratywne obowiązki, jakie wychodzą i zmienne adresy. Na drugim boci jest to szansa, żeby Użhorod mał nazwaną płaszczu po wyznaczni rusyńskiej osobnosty współczesnosty. Przypominamy, że kiedy w 2019 roku była propozycja, żeby peremenować w Użhorodzie ulicę Antona Kaszaja na ulicę Wołodymira Fedyneszyńcia, prawicowy ukraiński ekstremisty z politycznej partii Swoboda, jak i z organizacji Karpacka Sicz, protestowali proti takiego kroku. Nazwania ulicy po wyznacznym rusyńskim pesatelowy to wde oznaczyli na przykład i za cytowania separatystyczną hańbą. Wołodymir Mykyta żył w rokach 1931-2025, był wyznaczny rusyński malar, podążowatel sławnej pitkarpackiej rusyńskiej malarskiej szkoły. Za swoje umeleckie dosiahnienia był udostojony zwaniami zasłużonego chudożnika Ukrainy, narodnego chudożnika Ukrainy, члена, korespondenta i akademika Nacjonalnej Akademii Umeń Ukrainy. U 2001 roku stał laureatem rusyńskiej premii imienia Stefana Czepy za wyznaczny wkład do rusyńskiej kultury. U 2005 roku był laureatem Nacjonalnej Premii Ukrainy imienia Tarasa Szewczenka. W roku 2021 stał Wołodymir Mykyta pierwszym laureatem Nacjonalnej Premii za rusyńskie umienia imienia Iwana Manajla pro arte rutenorum. Metropolita Jona ogłosił jubilejny rok, autor wisty Petro Medwid. Praznik Błażeného Preszywskiego Episkopa i Muczennika Pawła Petra Gojdycza w piątnicę 18 jula 2026 roku odświadkowali i w Preszywskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrzciciela. Jak informował choworcia Preszywskiej Archieparchii Michał Pawleszynowicz, Preszywski Archiepiskop Metropolita Jona Maksym przy tej nachodzie odsłużył archierejską liturgię. W jedno z wysokoproświaszczennym władyką Jonom służyli świaszczenicy i diakony archieparchii, uczasna była i czeslenna komunita monaszok. Na kińciu liturgii władyka i świaszczenicy piszli do bocznej kapliczki, gdzie sąd moszczy świaszczennomuczennika Pawła Petra Gojdycza i tam pomolili się moleben ku Błażenomu. Zawierzeniem tego torżestwa było ogłoszenie jubilejnego roku Błażenych Episkopiów Muczenników Pawła Petra Gojdycza i Wasyla Hopka, który się w Preszywskiej Archieparchii będzie świadkowaty od 4 novembra tego roku, kole sobie przypominamy 25 roków od beatyfikacji Władyki Gojdycza i trwaty będzie do 5 novembra 2027 roku. Jubilejny rok będzie rokom rocznic episkopskich chirotonii Preszywskich Episkopiów 27 marca 2027 roku. Bude toczno 100 roków od episkopskiej chirotonii Władyki Gojdycza w Bazylicji Świętego Klimenta w Rzymie. 11 maja 2027 roku bude 80 roków od episkopskiej chirotonii Władyki Hopka, która odbyła się w Preszywskim Katedralnym Soborze Świętego Joana Chrzciciela. W Komlości sobie przypomnieli Gabriela Hattingera,
autor listy Petro Medvid. W niedzielę 19 jula 2026 roku w rusyńskim seli Komlożka w Madziarsku przypomnianuli sobie 10. rocznicę śmierci Gabriela Hattingera Klebaszko, rusyńskiego poeta, kulturnego obszestwennego diatela i polityka seret Rusyniu Madziarska. Organizatorem podii był domaszni rusyński aktywista Laszlo Popowicz, który był dobrym przyjacielem Gabriela Hattingera. Na podii byli uczestny Georgi Fircag z Rumunii, podpredseda Światowego Kongresu Rusyniu, członowie Światowej Rady Rusyniu Martin Karasz za Słowakiju i Mykoła Bobynec za Ukrainę. Na podii tak samo wzięli uczest Rusyny z Rumunii, Słowakii, Ukrainy, jak i domaszni. Gabriel Hattinger Klebaszko żył w rokach 1958-2016. Był rodakom z Komlożki. W 1991 roku był jednym z osnowateliów pierwszego rusyńskiego obszczestwa Organizacji Rusyniów Madziarsku. Zanedał go podczas II Światowego Kongresu Rusyniów, który prochodził w Krynici w 1993 roku. To ta organizacja była przyjata do kongresu, a Hattinger stał członem Światowej Rady Rusyniów. Hattinger w robotach kongresu często podnymał polityczne problemy, bo widział potrzebę politycznej aktywności Rusyniu tak na domaszni, jak i na międzynarodni urowny. Ale w tot czas był jednym z niewielu dijaczy Światowego Kongresu, który jasno zwertali na to uwagę. W 1998 roku było osnowane Wszedrzawne Rusyńskie Samosprawowanie w Madziarsku, któremu szefował do 2002 roku, a okrem toho był na posadzie radnika Komisji pro Ludzkie Prawa przy Parlamencie Madziarska. Wyszło mu da kilka zborników poezji, przy czym stychy pisał po rusyńsku, po madziarsku i po słowacku. Zanimał się tak samo perekładami. Perekładał twórczość Aleksandra Duchnowicza, mało poznaty wiersze, denniki, korespondencję i inne zapisy, które Budytel napisał po madziarsku. W 2011 roku Hattinger stał laureatem premii imienia Antonia Hodynki. Witorok, 21 lipca julia 2026 roku. Odyszał profesor. Praszczania Michała Dudy z Florynki. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Dnes, 21 lipca julia 2026 roku w prawosławnej cerkwi Świętego Mikołaja w Zeleni Hori prochodzit pochoron Michała Dudy, wielolitniego uczytela muzyki w 4. Zahalnoświetnim Liceju w Lignicy, dyrygenta choru Połonyna, Florynczanyna. Michał Duda urodził się w 1935 roku we Florencji, w rodzinie Konstantyna i Olgy. W 1947 roku rodynu wyseleno w ramach akcji Wisła w okolicu Lubieniewiec w Lubuskim, a pak do Wiśniewa blisko Torzymia. Do Torzymia trafiło aż 60 rodyn z Florynki. Dalsze transporty Florynczan trafiły do Kożuchiewskiego powitu, gdzie w Lipynach oseleno 52 rodyny, około 43 rodyny oseleno Michałowi w Lubińskim powitu, a do Szprotowskiego powitu trafiło około 130 osób z Florynki. Centrum życia dla rodyny Dudiu stał po jakim czasie Przemkił. Michał Duda miał sestry Maryju i Olenu, ta brata Jarosława. Dola jego rodyny wpisuje się w doświadczenia opisywane pochorzęciom sąsiedniej Bilcarełły, pysmennikom Semanom Madzelanom, autorom knyżki Smagdoli. To przeżycia budowania życia na nowo na czużej zemli, przy jednoczesnym plekaniu języka i pisań predkił, Michał Duda jak raz swoje życia związał z muzyką i śpiwą. Tak Seman Madzelan opisywał go w knyżci. Cytuania. Zaczynał mały Michaś swoją życiową drogę jak każde inne lemkiuskie otrocza. Musił pasty chudobu, jak jego kolegy, grał pasterskie melodii na werbowych listkach i na wilchowych pyszczałkach, ale jemu wychodziło to dajak inaczej jak inczym. Grał ich po swomu, hejby ich komponował. Cóż tołdy dumał, że natura obdaryła go talentom. Zasmakował pak tej samej doli, co jego bracia, ale palec Boży pomógł mu to dar perederty czerez huszczałynu fałszu toho świta, żeby w kińcy heł na zachodzie, w ukraińskim liceju, mał kto wczyty. Nasze dity i wnuki uchraty i śpiłaty po naszomu. Wczyt nasze dity i wnuki tych samych śpiłanok, co nas wczyli uczytele Jancur i Soroka w Florynci, a Hucaluk w Bilcarewi. Prytte na premier na striczu rodyczył w Lignicy, prywyta dwa z chir uczeniki, u którym dyryguje Michał Duda. Pojechate do Koszalina na festiwal, bude tam nasz chir. W Zeleni Hori, tiż ostritytę, w Gorzowi, w Wrocławiu, w Krakowie, w Siadel dyryguje Michał Duda. Wspominał po rokach Seman Madzelan. W 1951 roku zaczął chodyty do muzycznej szkoły w Lignicy. Po zawieszeniu edukacji profesyjnie związał się z muzyką. Wił zaniacia w muzycznej szkoli, kulturnym domu ta wił symfoniczną orkiestrę. W 1960 roku zamieszkał w Lignicy, gdzie pracował jak uczytel muzyki w 4. Zahalnooświetnym liceju. Tam też wił szkielny chory ta ansambli.
Od 70-tych roków 20. stulecia Michał Duda praktycznie nie wydił. Nie przeszkodziło mu to w wieloletniej pedagogicznej roboty. Wczył czerchowe pokolenia prawidłowej emisji hałasu, oddechowych technik. Jak wspominają jego bywsze uczennicy, mimo niepełnosprawności zrienia, znał dostereczy w każdym indywidualnist, a relacje z młodzieżą, która na zmianę pomagała mu poruszać się po szkoli, mają bliski charakter. Po rokach wspominają go z poszaną. Po tym, jak przeszedł na pensję, protiahom 10 roku dyrygował chorom prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy. Spod swojej dyrygenckiej ruky wypuścił zdibnych muzyków, dyrygentów, doktorantów. Wielokrotno był nagrodzony za swoją profesyjną i kulturną działalność. Najcienniejszy pro niego był order Świętej Maryi Magdaleny, jakim był poczęstowany błażenej pamięty archiepiskopom Jeremiją, władykom wrocławsko-szczecińskiej eparchii. Michał Duda ożenił się ze Stefanią, rodą z Bilcarewy. Mali dwie dziewczyny, Olgu i Joannę. To jak raz dola drugiej dziewczyny związała życia lignickiego uczytela z Zeleną Chorą. Joanna wyszła za mąż za otcia Antonia Haburu, wieloletniego parocha prawosławnej parochii Świętego Mykołaja w Zelenej Chorii, wyświęconego w 1986 roku, parocha tej cerkwy od 1989 roku. Opiekuna Bractwa Prawosławnej Młodzieży Wrocławsko-Szczecińskiej Eparchii była Chodar. Otec Habura tragicznie zginął w 2006 roku, osyrotył troje tołdy maleńkich dity. Po tej tragedii Michał Duda razem z żeną regularnie przychodzili do Zelenej Chory, podpierający dziłków w najtiakszym momencie życia. Bożenej pamięty Michał Duda związał się na tylko silno z Zeleną Chorą, że tam chciał być pochowany. Dnes to ta wola się wypełniać. Wnuk Michała Dudy, syn Joanny i otcia Antonia, prodąża to rodzinną duchowną tradycję. Otec Ihor Habura jest parochom cerkwy w Samborzu. Biografia Michała Dudy, weselenego jak dityna z Florenki, niezręcznego uczytela muzyki, jaki protiahom paru dziesiątych roków wczył czerchowe pokolenia potomków akcji Wisła, to przede wszystkim historia konsekwentnej pedagogicznej roboty i wierności muzyci mimo protywności. Cytuania. Przed wielkim ołtarium prawili liturgię, a z wysokich chorił, hejby z nieba, dochodził przeczudowy śpiew. Wykonawcami tego koncertu były nasze dity z różnych zakutyn kraju. W Lignickim liceju i Wipczocho się nawczyli i pro swoje nie zabyli, a pomich im w tym syn rodzonej Florynki, Michał Duda. I tym razem dokazał, że mamy muzyczną literaturę, że to hidna uwagę, że to należy do skarbu świta. To win dokazał, jak wykołysane przez nas w chyży piśni westy w świt, żeby uczestnikom narodu się stale, żeby w sercach, w pamięty naszych dity prawnukił ostale żywą i skorką. Pisał Seman Madzelan. Czwartek, 23 lipca julia 2026 roku. Uż zaran zachoryt 36 Lemkiuska Łatra w Łuchach. Autor listy Seweryan Kosowski. Uż zaran w Łuchach, w lubuszskim województwie, zacznie się 36. Lemkiuska Łatra. To jedna z najważniejszych stricz Lemkiuskiej Gromady w Polsce, która od roku je nachodą do wspólnego weselienia stricz przyjaciół, plekania tradycji ta prezentowania lemkiuskiej kultury. Organizatorem podii jest Towarzyszenia Lemko Tower z Ostrzelec Krajeńskich. Jak sztoroka w Łuchach zejdą się Lemki z różnych regionów Polszczy, w tym z rydnej Lemkowyny. Program 36. Lemkiuskiej Watry obnyma dwa dni, 24 i 25 lipca julia. Zaran na scenie zaprezentują się ansambli Na Drabyni, Lemko Tower Junior, Trojanda, Lemko Tower i Lemkust. Następnego dnia wystuplat Lastiłczata i Lastiłoczka, diuczy przy kruszku Stowarzyszenia Lemkiów Przemkowi. Lemkiuski ansambl piśni Tancia Koczera, solistka Julia Doszna, Burian, Serencza, Dularowy Bracia, Nadia i Intrade. Organizatory predwidzili i konkurs. Wszystko to wskazuje, że to nie zabraknie ni tradycyjnych lemkiuskich piseń, tanciów ta folkloru, ni współczesnych aranżacji. Choć podla programu oficyjne położenia ognia bude aż w sobotu, to takoj Watra zachoryt w sercach Watrian w jedno z pierwszym piatniciowym koncertom. Podija potrwać aż do niedzieli nad raną. Zawerszynią Watrowego weekendu bude niedzielna służba w prawosławnej cerkwy Uśpienia Preświatej Bohorodyci w Łuchach, gdzie parochom je otec mitrat Artur Hraban. Łuchy to miejsce, jakie sprzyja nielem kulturnym przeżyciom, ale też odpoczynkowy. Uczestnicy Watry mogą korzystać z ozer ta plaży, które znajdują się niedaleko Watrowego pola. Zawdzięki temu stricza w Łuchach jest dobrym nachodem do pouczenia watrianego życia z litnim odpoczynkom. Zyndraniuskie od Rusal do Jana, już w to od weekend. Autor listy Seweryan Kosowski.
Już w najbliższy weekend Muzej Lemkiłskiej Kultury w Zyndranowi bude miścią podii z dołhą tradycją od Rusal do Jana. Podia bude prochodyła dwa dny, 25 i 26 lipca juleja. Świato od roku jest ważnym punktem w kalendarzu lemkiłskich kulturnych stricz. Do Zyndranowej schodzą lemki z rodnej Lemkowyny, ale też dalszych części Polski, Słowacji, Ukrainy, żeby razem przeżywać tradycję, stryczać dawnych i nowych przyjaciół ta szanować lemkiłską spadkowinę, co jak raz jest głównym celem muzejnej działalności. Organizatory przygotowali bogaty program, w którym nie braknie ani muzyki, ani narodnego remesła, ani interesnych wykładów i stricz z autorami książek. Sobotni program zacznie się o 16 godzinie. Ochoczy będą moczy zwiedzaty Muzej Lemkiłskiej Kultury, zapoznaty się z jego ekspozycjami ta doznaty się o dawnym życiu na Lemkowyni. Pak o 18 godzinie zacznie się sceniczny program. Zaprezentują cię hudacy ta kapela Esta, Zachory Dwatra. Niedziela zacznie się modlitwą. O 11 godzinie w cerkwi Świętego Mykołaja w Zyndranowi bude odsłużona Bożeska Liturgia. Po niej bude oficyjne odkrycia podii. Przed publiką wystuplat Swydnicki Heligonkare, Kapela Duklany, Osławiany, Kalina, Makowycia, Marianna Żelezna i Fogasz, Karpatia, Hudacy i Burian. Protiahom ciłego dnia prochody te budut pokazy remesła, konkursy, zabawy i atrakcje dla dity ta dorosłych, jak i w sobotu. Niedzielne świadkowania zawerszyć się z pilnym ogniskom, które stanę nachodą do besidy, śpiu i stricz w przyjatelskiej atmosferii. Miejsce z historią. Pierwszy rocznik od Rusal do Jana był zorganizowany w 1992 roku. Długoletnim organizatorem podii był Fedir Gocz, jeden z osnowateli muzeju, pak jego wieloletni opiekun. 1 czerwca junia 1995 roku oficjalnie zarejestrowane było Towarzystwo dla Rozwitku Muzeju Lemkiłskiej Kultury. Początki istnienia Muzeum Lemkiłskiej Kultury w Zyndranowi idą od stricze z 17 sierpnia augusta 1968 roku bilanci. Tamże proszła narada przy prysutności lemkiłskich diaczył. Byli to Michał Doński, Michał Dzwinka, Fedir Gocz, Paweł Stefanowski, Jarosław Stefanowski, Fedir Kuziak ta Leon Gal. Stricza zakończyła się poklikaniem do życia Muzejnej Rady i Izby Pamiątek Lemkiłskiej Kultury w Zyndranowi. Proto też oficjalny początek muzejnej działalności to 18 sierpnia augusta 1968 roku. Muzej początkowo fungował jak chyża pamiątek lemkiłskiej kultury. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak. Перед нами Лемківська латра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова «Там, де йдуть лемки», ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липця. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ,

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, lecz od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedział, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do inde nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! To tolem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lemu.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 57, п'ятниця 27 грудня 1946 року. Пише Осип Глива з оженом Анном до Павла Шпяка в Нью-Йорку. 30 вересня 1946 року. Drogi stryku i stryno, ja, Anna, list od was dostała, za który wam serdecznie dziękujemy, że ste o nas nie zabyli. Michał Rik, a ja ani jednego listu nie mam. Do niania piszu i piszu, a żadnej odpowiedzi nie mam. Ja do nich pisała list przez delegatiów, to nie znam, czy dostali, bo tam w Polsce była wielka bida. Heł na wesnu, przyszli u ścianę, to rozkazowali. Nianio Anny, Andrzej Szpiak, ostał się w Żdyni, Gorlicko opowita. To przyjechał heł od razu, to mu bidy nie je, to też to przyjechali persze, pozasiadali sobie dobre chaty, jak były. A kto wziął sobie z Polszczy papieria szacunkowe, to mu dalej zerno i dobrą chatu. No bo chato naszych ludzi nie mali czasu zabrate szacunkowe papieria i trzeba było wyrablaty aż heł na podstawie świtkił. My tak samo nie wzięli za sobą szacunkowe papieria na to, co my ostawili w Polszczy i musieliśmy aż heł chodzić ze świtkami i wyrablaty takie papieria. Heł, dokole było dobry żyty narodu. Heł jest wielka fabryka tytuniowa, a do stacji najelem 1 kilometr. Bohato naszych ludzi robi w fabryci, mołoczarniach, po pocztach w rajonie, a najbliższe dziewczat i chłopciu. Jedna wojna zniszczyła, a po drugie, toho roku była wielka posucha. My przyszli heł woseny, ta z meny mogli chaty dostaty. Aż na wesnu heł wyjechało bohato Polakiu, to nam chatu oswobodyli. Chatu sme dostali dost dobru i pola sme obsijali 12 morhiu, bo sme czekali, że niania wyżenut, to, że prydut k nam, ale na razie ich nie je. Proszę was, stryku, nie majte za złe, że nianio są tam, bo one mudro zrobili. Jak możecie, to im dasz to dopomożte, bo one się straszno przez wojnę namuczyli. Grunt mają tu dosyć wielki, to trzeba było dawać wielkie kontyngenty, a najhirsze mali zwanią, bo obsiady brali do roboty, a one musieli same do maharuaty. Donoszę wam, stryku, że heł był Wanio Hunianka. Mał promowu do naszych ludzi. Był tak samo w jednego u ściana, kiedy one było doma, lemio chorzena, humeckoho. Dowidujecie się, stryku, jak nasze dity. To one chodzą do szkoły, do 4. klasy. Szto do nauki, to heł dobry. Heł w Simseli jest szkoła wielka. Sud dity, szto kinczat 10 litku, gimnazyju. Stefan ma 10 roki, łamelka 12. Mamy za sobą jednego chłopca z Żdyni, że to ma 15 rik. To jego damy nada jako remisnyka, bo nie chce do szkoły chodzić, lem się doma wczyt. Bahato naszych chłopców szoferują, że to do nauki, to zawsze dobry. Pisze mi Paraska, że tetyn syn propał tam wojni. To pozdrowte ich, żeby bars nie płakali, bo że to brakuje od nas chłopców, chodzi na front i nie byli, to aż strach podumaty. Wielki naród propał przez wojnę. Heł w Rosji, Jany, połowina chłopców nie wernęła się. Pisze te stryku, żebyście nam dasz to posłali, to na razie nie posyłajte, bo może by nie przyszło, a chodzi prydę, to wielka opłata. Chyba dokole późniejsze może będzie mniejsza opłata. Dalsze śle pozdrowienia po imieniu wsim bliskim rodnym w Ameryki. Obłast Tarnopolska, rajon Czortkił, seło Saliłka, poczta Nowa Jaholnycia, Osyp Hlywa. Semen Pyrniak, pereselenec z seła Izby Grybiusko-Chopowita, nyni Woroszyłowo-Hradzkiej Oblasty, pisze bratu Iwanu Pyrniaku w Bayonne, New Jersey. 21 wersnia 1946 roku. Drogi i luby bratku, list, który ty pisał do nas, my dostali. Serdecznie ty dziękujemy za niego. Aż to do nas, to my nieduże zdrowy, bo ja często chworiju. Chociaż znaty ci u naszą historię, to ja ty tu krótko opiszę. To tak było. W 1939 roku napała nas wojna. Była dość straszna dla nas w izbach, ale przeszła prudko. W 1940 roku, 18 lutego, my wyjechali do Sowieckiego Sojuza, na zapadną Ukrainę. Tam sme popali na to miejsce, gdzie nasz luby nianio spoczywają. Tam sme przeżyli do 1942 roku i w marcu miesiąci my pojechali nazad do izb, bo nam pisali, żeby przychodzić. Jak sme jechali pierwszy raz z domu, to sme leszyli wszystko, korowy i drugie, no proklaty Niemiec wszystko żył. A tam trzeba było nabywać na nowo, no bo dał, że sme kupili w Rosy i korowu i zaczęli gospodarku. I było bajka. No znowu trzeba było wszystko leszyty i do izby i chaty. Droga nie była daleka, no straszna, bo nie ma bars byli ludzi. W izbach naszliśmy hołyściny, tylkoż to dach był, ale dirawej. Nelem my tak przyjechali, no i reszta. Nasze izne, jak sme przyjechali, to jedne nas żałowali, a drugie się tiszyli, powiedali, dobry się im stało. Tak my pożyli może miesiąc w seli i naszli się takie ludzie, że chodyli do Gorlic, do starostwa, skarżyty, że my nie mamy roboty, że ludzie się swariat. To Niemcy przysłali ukraińską policję, żeby nas zabrali na robotę do Niemieczczyny. Ja to udy robił w Lisi, a Wanio Matronin i Andrzej Brejan i Justyn Hardosz stynali z medereło pilackową. To nas zabrali z Lisa prosto aż do Krakowa. Iśli ludzie z familiami do Niemieczczyny, no nasze baby doma ostali. W Krakowie na komasacji mnie zwilnili, że jem chwory, a Wania zabrali na robotę. I kotry byli z familiami, to też ich powertali, bo jak raz nie było placu na familijnych. Przyjechał ja do domu, ale niczego nie było. Grunt trzeba było arendować swój własny. Ja płatył za swój grunt 300 złotych na rik. Korowu nam dał szwagier z Bilecznej. I wszystko pomoc nam dawali. Dopomogli zajarowaty i zerna dalej i kompery. A kus się nam urodyło. Ja chodził do Lisa za 2 roky. No w 1944 roku przyszli Niemcy do izb, bo już się cofali przed Ruskimi, to brali wsich okopy kopaty. Naszą chyżu obhorodyli dookoła, ludzie nagnali tysiaczy. Od samego Tarnowa okopy były aż do Bardejowa. Horozyła nam wielka bida, no Bóg dał, że na nic wyszła to ta robota. W tych czasach ludzie straszno gnali do roboty. Byli. A kogo pojmali doma, to zabierali i zamykali do sypancia na Klebanei. Tam trymali przez nicz, a rano do roboty gnali. Nas oswobodili ruskie wojska w 1945 roku, na Wydokszczy. Niemcy, jak już wtikali, to zabierali ludzi ze sobą. I mene mali zabrate, i Wania, wzięli nas piacioch za furmaniu, dali nam ubrania i już mali z moich westy, ale Bóg dał, że musieli skoro wtikaty, kadech to mich, to my się zostali. Potem zabierali ruskie do swojego wojska. To ja nie był przy ruskim wojsku. Jedno, żem słaby, a drugie, że ja sam doma, a familia dost wielka. Z naszego osoła było 20 chłopców w ruskiej armii. A my się popisali i wyjechali w czerwcu 1945 roku do Rosji za 3000 km od izb. I heł nas przyjechało w izbianiu 19 familii i zmy na czale robyty. Ale z zapadniej Ukrainy pisali, że im bardzo dobry. To i nasze zachotili tam i chaty. Wyjechało 8 familii, no ich zawernuli, a Łania Płaskonia z Bilecznej, szto zowód Choma i Mykołaja Jasnyczaka, hnatowego brata, zasudyli na 5 roków. To siedziat. Ale i tak 9 familii wyjechało, a 4 perenesli na inne seła, to na zheł ostało się 6 familii. Drogi braty, chociaż znaty, jakie heł powodzenia, to hir wielkich neje i rywniny wielkoj neje, lem tak horbko łato. Heł oryt traktorami, ale i bykami, bo teper maszyn brakuje. Ja chodził w zimie za 3 miesiaci na kursy, wczyłem się na traktorach izdyty i jem się nawczył. To wiary jem robił, a potem jem zachworił bars, bo jem peremers. Tak jak przez to tu wojnu bars jem się obder, a kupyty nie może było. Teraz by kupił, ta nie jest aż to. A choćby i było, to familia wielka, 4 dzieci i nastroje. Jedna dziewczyna chodzi do szkoły. Chcecie znaty, kielo heł chłop zarobyt, to heł robyt za zerno, a fabryci zarobyt dobry stary robitnik do tysiaczy i weca na miesiac. A my na razie z tym mamy szto. Może by da jak było, kiedyby ja był zdrowy, ale kiedy moje zdrowla pidłe, to nie znam jak budę dali. Pozdrawiam cię z moją żeną i dzieciczkami, bo się bardzo dowiduję, jaki to stryk pysze, gdy on jest i czego do nas nie prydę. I pozdrawiam cię naszej zbiany, a ujka heł neje. Wyjechali na Ukrainę do syna. On przyszedł od wojska i się tam ożenił. Już się oba ich synowe pożenili. Dalsze pozdrowaje sestru i szwagra i drugą rodzinę w Ameryki. Tak samo w piśmie jest kartka od starej mamy, która peresyła swoje błogosławieństwo synu i pisze, że rady by jeszcze wydyty się. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański Rajon, kołchoz imienia Woroszyłowa. Pyrniak Stefan Eustachiewicz.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Борислав. Григорій Шуфлат, Велінгтон, достав письмо від братової із Борислава. drohobyczskoj oblasty. Z druhymi odnoselanczami oni pereselili się z Waniłki w Stalińsku oblast. No tak jak Waniłczany i u sebe doma robili koło nafty, to teper połowina ich była przywezena w Borysław. Pod datom 11 września 1946 Bratowa pisze: z pierwszego pereselenia wrnuli my jeszcze raz do Waniłki. Переживали ми ріжне, доки не прийшла Красна Армія, і аж тоді ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну, Славко пішов на роботу партійну, Ярослав в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську область, 7 кілометрів від Азовського моря. Там жили ми рік, а потім забрали нас до Борислава. Ми ще самі старали о то, бо для нас там клімат не був здоровий. В Бориславі треба було робітників, бо поляки виїхали в Польщу. Tak my teper w Borysławie żyjemy. Tu jest naszych bilsze jak pił Waniłki i duże lemki od gorlic. Andrzej jest w Lwowie, pracuje wyższym doktorom na klinici w oddzieli tuberkuleznom. Mikołaja wysłali teper do Baku na kurs nowej systemy werczenia. Tam bude 4 miesiaci. Sestra Kaśka wyjechała późniejsze jak my i jest koło Chyrowa, nieduże daleko od nas. Moje sestry robi też tu. I chłopy robią w Borysławie, tylko brat jest w Stalińskiej oblasty. Naszych jeszcze tam bohato. U nas był delegat z Kanady, Petr Prokopczak, z dwoma Anglikami. Pisze Andrzej Iwanowicz Dziamba do brata Osyfa w Cleveland, pod datą 20 żołtnia i z Stalińskiej oblasty. Брат пересилає поздоровлення від себе жени і маленької Олки, яка їм народилась уж в Совєтському Союзі, а також від мами, брата Михала, братової і їх дітей. Доносить, що получив письмо, яке було висване із Клівленду 2 вересня 1946 року, а далі пише так. «Ми дякувати Богу здорові, а що до поводження, то так по біді жиємо. За те ту я багато не знам, бо я там коло них не був». Ale nasze każą, że dost bidno żyją, bo heł trzeba robyty, a u nich nie komu. Seman sam nie narobyt na trzy duszy, a jeszcze on nie tak dobry robyt. Heł tak, że jak bilsze zarobyt, to bilsze dostanę. My z Michałą i mamą żyjemy w jednej chyży wsi razem, bo meni chyżu postawili. Brat Michał za to perejechał do mene, bo w nas trochę lipsze. Stacja blisko i uglą palimy, a tam, gdzie one żyli, to tylko sołomą, bo ani drowa, ani ugla nie było. Mama jeszcze pomału trzymają się. Koroła u nich jest, pacia i jałiłoczka. Dalsze porównuje swoje życia teper i peret wojną. Pisze, że peret wojną było lepsze jak sej czas, no w wojennym czasie było hirsze, tak jak zabrali ich do Niemczyny na prymusowe roboty i było tak złe, że nie dumał żywym ostaty się. I pisze, że bolsza czas pereselenciu i stalińskiej oblasty werta się w Haleczynu, a wszystkich ludzi przyjechało w stalińską oblast 50 tysiąc. Сталінська область, Катиковський район, колгосп Перемога. Дзямба Андрій. Пишуть діти учителя Богачика спортного. Пише Іван Богачик з сестрами до Петра Богачика в Клімтон, Пенсильванія. Іван Богачик живе тепер в Ропечі Руській разом з двома сестрами. Під датом 21 жовтня 1946 року он пише так. Дорогі брате Петре, письмо твоє ми отримали, за яке щире спасибо. Довгі літа протекли, що ми і не знали про себе. Страшна світова заверуха, яка панувала в Європі близько 6 літ, порозбивала багато родин, другі розійшлися по світу і більше себе не знайдуть. Длатого нині люди гладають одне других по цілому світі і перечисляють свої страти і жертви. Так і ми хотіли би довідатися, хто з наших рідних остався в живих по тамтої стороні океана. Не йде о то, щоб ви, дорогі браття, витрачувалися на нас та старалися нам дати поміч, бо знаємо, що і у вас не так, як було давніше, за добрих часів. Ходи до того, щоб знати, хто із вас при живих. Бо життя і здоров'я в нинішній час – то правдивий маєток і скарб. Нас тут в старому краю живе троє – я і дві старші сестри-учительки. Найстарша Емілія вислужила вже свої літа, а молодша Євгенія іще учить в сусідньому селі Пстружне. Молодша од них сестра Анна, також учителька, померла в 1941 році. Наша мати померла в жовтні 1939 року, зараз по приході німців. Божений пам'яті батько наш, а ваш стрик, помер в 1919 році по приході Сталерхофу, де був інтернуваний, маючи 64 роки. Перед батьком в року 1918 помер один із старших братів – Тит. Учитель і студент-юрист на університеті в Кракові. Старші браття Юліан і Антон до війни били в Росії, а тепер не маємо одних ніякої відомості. Найстарший з братів, Корнел, під час війни був в Німеччині, вивезений німцями на роботу. Ми чули, що тепер повернув в Польщу, але не знаємо, де перебуває. Сестри незамужні і я неженатий, хоча число вже 37 літ. Вічно неспокійні часи, в яких жиємо, не дозволяють заложити свою родину. Добре, що чоловік залишився при життю і тягне якось свою біду. От 1935 до 1946 я працював в бюрі, канцелярії, також і при німцях. Підчас війни життя було дуже тяжке, а не ліпше й тепер. Коли началось переселення до Росії з Лемковщини в 1945, то я іще працював, а так мене звільнили з роботи. Тепер сиджу вдома при сестрах, бо нашим людям тяжко тепер роботу достати, і займаюсь господарком. На щастя, мам свою хату, коло три морги пола і корову, то чоловік з голоду може не гмре. Хату і поле купили собі іще в 1937 році за спільно з сестрами одложений гріш. Так в великому скороченню виглядає наше життя. По закінченню війни здавалося, що життя унормує się, але як показує się, світ іще далеко від того. У нас також нема іще спокою. Багато вооружених людей скривають się по лісах, безпокоять села по ночах, забирають то й ово та очікують на нову війну. Чим раз трудніше жити. Як вже знаєш, перешло 60% лемків виїхало до Совєтського Союзу, деякі з них повернулися, перекрадаючися через границю. Повернулися голі боси, як нуждари. Наша родина з лавки також виїхала. Дуже мене радує вістка, що ти, любесний брате, хочеш мені помочі і маєш замір вислати нам пакунок. Я дуже вдячний тобі за тату відомість, бо в дійсності не одного бракує. Лем прошу добре опакувати, бо деякі люди достають часто розбиті пачки, особливо коли зле опакуване. Дальше поздоровлення. Підписані Іван, Емилія і Євгенія Богачики. Теодозія Трембач в письмі до уйка Антонія Євусяка в Ньюарку, Нью-Джерсі, під датом 10 листопада 1946 року пише так. Ми гел прожили 6 років під німецьким корбачом. Треба було на них робити. Забирали зерно, компері і друге. Не вільно було навіть кури їсти. Але хто пережив, то уж тепер хліба є вдост. Але молахи й обуття трудно, бо велика дороговисна. Уж лем одного брата мам, Петра. Але іще самотний. Няньо нам померли 7 років назад, а мама 5 років. Од нас 40 родин виїхало до Росії, а в тих домах мешкають поляки, котрі прийшли з Росії.

0: Putnia.
1: Archiwalne listy z gazety Karpacka Ruś. Czytała Natalia Małcka-Nowak.
2: Bratu Żelemowej na Mogolny śpił. Motto. Wodu proszed jako suszu, jegypeckaho zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Prypił. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, ne smert. Choć żal, że jest iszą, domił ne diszą, za życia toho w śwititem. To nycz, poete, to nycz. Taka smert, ne smert. Choć żal, żem ty ne wstych oddaty czesty za życia toho. Śwititem. Pieśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. A nysia buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerweniejut w śniegu. A nysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, a nysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Pieśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем я сидів. Все єсть тут бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Że wersze twoje czytają moi dzieteczka, że znają twojego syna, gościa z Lemkowiny. I kiedy zdrowcia dasz im dobry Bożo, a czy ponesą dakot iszczy na żbir lemkiewski po utołczeniej drodze. Ale mnie zrobił z gamby riandu, o śmierci twojej nie powiem, bo to nieprawda. Zresztą one jeszcze ciłkom dzity, prawdę toj niegodny zrozumity. Pieśń czwarta. Zawczasu przyszła zima toho roka. Góry nasze, jedna poza drugą, jak biły medwedzi się prochodziat. I kiedy prominuty bukił smutną smugu, krasota nasze Karpaty. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить того, не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. I jakże budę brat, kiedy nesudzeno było chlipczyk prełamaty. A może, może, żyły my preci w wilnym świecie. Wilno nam było didam newiryty. Pieśń szesta. Iszczy się cię zwidam, poproszę cię iszczy. A ty, zdorożeny dalekistiu, kiedy masz ku spokoja, czerknij mi słowo, abo się mi gwydzi pod jasenią. Cy pidlist taka hyn, jak heł? Cy prawdę do prygierz nie najty do żmeni? Że przyjdę czas mi to znaty? Ta przyjdę. Ale choć tylko czerknij, це видно от тамер Карпат. Пісня сема. Zawczasu przyszła zima, pani biła. Zawczasu duszam naszym innej przychodziła. Lem jaliczka jak świczka zlenistiu gryjut, lem smereczka pachnut kadyłom. I misiaczok chodzit po niebie, po naszym, sliwcia głotari zganiat, dumka pase. Skoro bude dniło, wyjde słońce z lisa. Spij, poete, sławu twoju życia pisze.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priaśił, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderti jalecy, už sama prosia, ani zaszelacha put, už spitiane wtiče. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.
1: Żeny łby.

0: zaraj też to sobie, chłopci, zaraj te, wesoło.
1: Zamierku, nie, wydaję.

out.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia i zapraszamy do wysłuchania 75. odcinka, w którym będziemy wspominali jednego z współczesnych łemkiwskich twórców, Michała Sandowicza. Szczurego patriotu, ulubitela Lemkołyny, jaki na wse zapisał się w naszej rosyjskiej historii. Na sam początek zapraszamy do wysłuchania pierwszego opowiadania.
7: Michał Sandowicz, mamy na łyżka. Osinny den waresnia. Słońce zdawało się tepłe, choć zastuplale chociażki deszczowe chmary. Nie wiał parasola, a precin może laty deszcz. Przystanął i zaszmarł kurtku na ramenu. Przed nim wkazała się dorohowa tablicia z napisem 3 kilometry. Tak, to lem 3 kilometry do cilu, jaki na nowo pragnął osiągnuty. Hori następna tablicia strefa przygraniczna przygadowała, że może go zaperty, jak w 55? Nie, to już nie to te czasy. A jednak drybynka strachu przygnitała jego serce. Tak jak tołdy, w 55 nikt go tu nie wyzwał i nikt mu nie kazał, żeby win Łukacz, teper już na młody, bo dobry po 60-ci, wlók nohy po kamenystej drodze do swojego domu. Teper nie istniejuczej lemkiwskiej chyży. Raz po raz zatrzymał się, żeby pizryty za sebe, na rozmoszczeniu kolorami dolinu, jaku zawerszało hirskie pasmo lisił. Kraśni tu, podumał. Droga skruczała do lisa. Dostojny buky tworyły nad Łukaczem tunel, jaki minył się barłami oseny. Trisk łamanego hołuzia ostopił na moment wstraszonego Łukacza. Po chwili zitchnął głęboko, kole pereletiło perednym statko saren, peretnajuczy do rogu. Iszał dalej i wyberał suche miścia, myniał wodą napełnione żąby. Tak, to są żąby zrobione kolesami traktorów, jak wywoziat dereło z lemkiwskiego lisa. Może z nianiołoho lisa, świtał sam sebe. Riady ułożonych w sztapli bukowych klocił na szerokiej liśni prorubi, do której diszą po czwart hodyni, potwierdzili jego obawy. Wyrubują nasz lis, hady. Nachli hurkot motora rozdarł spokój lisa. Zza zakruta wyjechał zeleny jeep z dwoma facetami obleczonymi tisz na zeleno. Czego tu szukacie? Świdał jeden z nich, młody i bulaty na twary. Idę do swojej wsi, spokinorił Łukacz. Tu nie ma żadnej wsi, panie. Tu słowacka granica. Zir Łukacza był chłodny i pewny, a to ty dwaje w zelonych uniformach na jeepie byli lem jak powtórzenia z historii. Otrias się zaspomnił i ryszuczo powtórzył. Idę do łemkowskiej wsi. Łemko, Ukrainiec, ale zawzięty. Wasza wieś może tu kiedyś była. Teraz to my zalesiamy. Odjechali z hurkotem motora. Zalisiają dne swoje, preleciło mu po hołowi. Wernął z proruby na drogu i ruszył skorszym krokom, żeby wstychnuty przed deszczem, jaki nadtichał z zalisa. Już blisko, już widno cmentar, mamrotał pod nosem. Tesany solidny granitowy mur okolował niewielki cmentarek, gdzie posredyni stojał obelisk. Niemiecki napis był już nieczytelny. Lemczysło 1915 przygadowało czas rusko-austryjskiej wojny. Posered dereł za cmentarium widno było tryramenny kresty, kamienny żelizny, pochylony i potryskany. Część z nich leżała powalena i prerastała zdyczaliwym kriaczom. Z trudem odnaszał krest z tablicią. Tu spoczywaje Olena Barna, wiczna ja pamiat. To była jego babcia. Pochylony nad grobem zawziato wyrywał z kopczyka drobną chaszczynę. Perekstył się i szepnął. Wiczna ja pamiat. Zaczęło laty. Це встигне ще сховати перед дощом в єдиній частичці давного газдівства, камінній пивниці, яка тулемо стала. Шпотаючися на коріннях і каменях, дійшов до знайомого собі гробчика. Зітхнув з задоволінням. Пивниця іще стояла. Лем двері наполовину пригнити привалило в части каміння. Очмарив його набіг і наперчілим тілом. Тяжко, але уступили. Всередині бухнув в нього запах з бочвівих дров і лища. На глинястій підлозі де-неде лежали рештки дощок і інші неокреслені части давного знаряддя. Чути було, як за дверми пивниці ліє сильний дощ, остро контрастуючи з тишу камінної ями. І незалежно від того, що пивниця – то найменше місце в газдівстві, Лукач почув ся тут безпечні. Одгороджений від люди, як пустельник, близький Богу. Змучення давало о собі знати. Сідав опертий о розсипуючу ся камінну щіну, приснув. На момент взрів ся в своїй давній хижі. При заставленим горчами пецу стояла мамця і тримала дерев'яну вишку. «Принес компери з пивниці», – чув він, малий Укач, і не був в силі ся порушити. Стискав в долони палук плетеного з лозини кошика, виповненого по береги газетовими вирізками, старими лемківськими знимками. «Принес компери з пивниці», – повторяла безголосно мамця. «Мушу щось зробити, мушу щось зробити». Висідував сам до себе Лукач, аж почув, що будить ся з несповнення. Дощ праві перестав лати, в пивниці якби пояснило. Розізрив ся по кутах. Кавальчом дощки розгрібував звалисько землі, лища й дерева. Заінтригував готочений патик, який стирчав з купи глини й каміння. Шарпнув. Була то велика дерев'яна лишка. Очистив її з глини. «Бити, може, то мамчина лишка?» «Мушу щось зробити, мушу щось зробити». Невиконаний мамин приказ мордував його, як в сні. По звалах камени зачав пропихатися у виходу, але рука натрафила на кавальчик бляхи. Одгребав ю. Був то їх номер хижи з числом 44, зо званням села і газди. Перетер бляху рукавом. Юж не ляво. Вштурив номер над склепління певничного входу і станув попри ним з лишком ніби з берлом, як до знимки. Найтепер то ти в зелених уніформах посмотрят, що його село іще існує. І довго смотрю вштурену там табличку з написом. Ян Барна. Номер 44. Вишоватка. Читала Наталія Małecka-Nowak.
3: Dr Michał Sandowicz urodził się 22 sierpnia 1939 roku w Warszawie, a od pierwszego roku swojego życia prowił na Lemkołyni w Ustiu Ruskim, gdzie jego niania, otec Maksym Sandowicz, syn świaszczynomuczynika Maksyma, druga światowa wojna i hitlerowska okupacja wraz z jej konfidentami Прочинили ще до виїзду Сандовичів з Лемковини до Білогостока. Михайло Сандович – Почаївська Божа Матір з Ождуні. До хижі Сандовичів у Ждуни приїжджав їм не раз. З перестрахом смотрив їм, як помалу западать ще до землі. Ще залетіш, отулаючи обійстя дерева, Włotynany przez polskiego gazdu na drewniany biznes. Rozpadał się sypanec, zwalena część dachu nad boiskom obrastała kryaczuwą i kopryłamy. Jak chronikar fotografował jem etapu wmarania chyżu moich predkił. Lem sklepysta pełnycia z pleskatych kameny składanych fachowo jak w rumskim akwedukcie trymała się micno na dokaz dołholitniego butowania tu predkił. Znał jem, że kotrusoho dnia, koli przyjicham, chórzy już nie budę. Myśl, że budasz to z toho domu wratuwaty i wynesty, rycz dajaku, kotra była ich, kotru dytchnu jak pirnacz, jak paliczku perekazanu mi w estaferi pokoliń, nie dawała mi spokoju. Тоголіта приїхав їм з Варшаву до Ждуні повний побоювань. Це застану іще нашу бабусю хижу. Ішов їм гуні вздовж церковного огородження з биючим серцем, боячуся, що не дане мі буде сповнення вишнього, не даючого ся вияснити наказу. Поспішаючи, гружав їм мокрином попри потоку і вдрапав їм ся на горбок при пивниці. Дим, як забута гробниця, цілком зароснений був жілськом і коприлами. Та і не був то дим, то було радше місце по домі. Платви і крикви рунули до середини і гнили меджи остатками стін. Лен в кухняні части осталася част повалу і даху. Передираючи ся через коприли, вошов їм там. Під ногами хрустіло потовчене шкло. Розізрив їм ся. На своїм становиску варував в грозі пец. Великий, пукатий, колиси білий. Правдивий, лемківський. Прийшло мі до думки. Бо ти може, ту найду дещо годне зв'язатиня з нима. Кавалець пецового шубра? Вагав їм ся. Хтів їм ся вернути, та жажда оставання була міцніша. Було ту іще штоси, що не тримало. Сягнув їм руком до підпецка, де колиси тримали дирла. Почув їм рамку, якби образ. Витягнув їм. В розпадаючих ся листовцях з острісканим шклом взрів їм їй. Чудесне лице нашої матери, почаївської Божої матери. Прекрасна ікона на грубим картоні, такой в цілости захранена, лем зо склепистим пукнінням, якби на подобу раненої шаблом Мадонни з Ясної Гори ясніла небуденним сиянням. Перекстив їм ся. Тепер міг їм оттале одуйти. Зрозумів їм, що їм нашов тото, що маєня учуту з моїми предками. Ікона довго оставала в Варшаві, не дома, лен в праці на політехніці, котра де факто була другим моїм домом. Минули року. З далекої Пенсильванії, від мого двоюрідного брата, православного священника Даниїла, прийшов лист, в яким писав: «Наші молитви до Почаївської Божої Матери остали висухані. Твій дідо, мученик за віру, буде того року канонізований. І тоді поняв їм, як вшутку події в нашому життю і життю наших предків суд сплетени і неприпадково, що ніч не діє ся без волі Божої. Адже Максим, мій святий дідо, початком століття, будучи молодим людином, повандрував з Ждуні до Почаєва, що був там, в монастирі, перед чудотворним іконом Почаївської Божої Матери, зміцнити ся в вірі відчів. Взяв їм до рук спасену ікону з хижу Сандовичів і злучив їм ю плечами з нową і ще пахучом фарбą іконом Максима. Обі ікони вставив їм враз до зробленого в Варшаві на зближаючи ся торжества канонізації Ківота. Неодовга надушов тот великий для ня ден. 6 вересня 1994 року. Ківот, звернений іконом Почаївської Божої Матери до гурму вірних і духовенства, зложив їм під щіном суду в Горличах, в місці, де докладні 80 років скорше, в дні 6 вересня 1914 року, австрійські жандарми розстріляли отця Максима за вірність нашому народові і православію. Хор з України заспівав пісню гумн «Ой, зійшла зоря». Палилися лампади, molilimy się szczuro, a potem kiwoc z ikoną Świętego Maksyma i Poczajuskiej Bożej Matery powandrował uleciamy Gorlic do cerkwy. Tu po kanonizacji postawleno go na prawej stronie ołtaria. Smotryt teper Świętej Maksym Gorlicki na nas z ikony projatliwymi oczami, wsperany i na wiku Bożą Materię z Poczajuskiej Hory i Zożdyni. A ja postanowił jem pojechaty do Poczajowa. Czytała Olena Duć. W 50. rokach XX stolicia Michał Sandowicz perenił się do stolicznej Warszawy. Tu skończył studia na Warszawskiej Politechnice. W 1981 roku doktoryzował się, ostajuczy przez 34 roku wykładaczom tej uczelni. Jak architekt zaprojektował wielokosteł, osil i różnego roda budynki. Spółprojektował też warszawskie metro. Zapraszamy do wysłuchania czerwowego opowiadania Michała Sandowicza.
8: Michał Sandowicz, profesor. Tołksia maluchom po bajurysti hirski dorozi i dumał, cy dobry robyt, że ichat w to tu podoroż. Cne byłoby lipsze posiedyty w chyży z materiu, kotra buduczy powisem desieci, żażdała aż coraz barże maty opry sobie, świdoma kraja swoho życia. Ale na to teraz to ona wypchała ho z domu besidu jucz. Id, Michale, adże to twój brat. Tak, to prawda. Petro Bortniański, sławny profesor, chirurg, był jego bratem. Widzieli się tak dawno, że mąż powistyny jak się nie znają. To był chyba 60. rok. Petro przyjechał tu, do Huchoho seła o 2 roky po tym, jak rodycze wernuli się zo zachodu. Michał lem zaczął chodzić do osnownej szkoły, a Petro był już studentem medycyny. Śmijał się zo starych, że wernuli do tej bidusi, do toho tyrania i nehoden był zrozumity widcia, kiedy za jedno powtarjał. No, ta preciem doma. Na pochoron widcie, ko trochę prywaliło w lisi drewo, nie przyjechał. Bo za daleko, za dorocho. Był to gdy w Ameryce na stypendii. Wysłali ho tam z akademii, bo z wyróżnieniem zdobył zwania likaria i znatia do partii się zapisał. A Michał z Materiu dalej bratali się z Lemkiuską bidą. Byłaż to prawda nahoda, żeby stydyty się za oceanom na wystupi Lemkiuskiego ansamblu, w którym Michał hrał na huszlach, ale Petro na tot wystup nie przyszedł, choć w ukraińskich gazetach poczuli Ameryci pisali, że przyjechają z Polszczy. A teper win. Michał, hajowy jak nianio, już z osywijuczą hołołą i chat do brata. Cy poznają się w chór mi hosty? Nie dostał już to prawdę zaproszenia, ale szef gorlickiej gazety, w której Michał czas od czasu pomieszczał krótkie dopisy o życiu Lemkiu, wysłał go takoj syłą. Pane Michale, napiszete o Petri Bortniańskim, a drzewin od tale, ciła Polszcza onem besiduje, w telewizji go wkazują. wratował życia tylkom ludziom. Taż to chirurg taki znany i hajte Michale koneczni. Tak. I idę. Śmieję się w duchu ze swojego hobby żurnalisty. Pisał mały statek o Dole Lemkiu, o ich historii, ale tak naprawdę nie mał się za żurnalistu. A pisał z potrzeby serca, pisał, bo chciał dać to Polakom powisty, żeby o nas znali. Wydumał soj pseudo Jan Górski, bo poszto mali znaty, kim jest naprawdę. Tak rozdumujuczy wyjechał na trasu do Katowic, bo w Katowicach mał się odbyty hołosny jubilej jego brata, pełna 60. Przed 10 był na miejscu. W brami, wedłuczyj na teren Instytutu Chirurgii, musił oprawdowaty się ochroni, czom nie ma zaproszenia, ale legitymacja z redakcji przekonała pilnujących. Na parkingu pełno już było aut, dekotry z czudzą rejestracją. Chwoszą żywo do westyblulu. Tu panniczki przy stolikach rejestrowali przychodziaczych hosty. I na tot raz pomogła redakcyjna legitymacja. Program jubileju profesora Petra Bortniańskiego. Przewidywał mszu w kosteli, wykład jubilata, wręczenia odznaczeń, prasową konferencję i bankiet. Kostel był przy samym instytucie. Surowej, pseudogotycznej, chłodnej. Pomały wypełniowali ho ludę, elegancko, dobry pozberany, kraczający z dostoinstwem i jakby obczy dla Michała. Stanął na peredi za kolonną. Chciał widzieć wszystkich i wszystko. Czekał na probycie brata. Jak wychladać? Czy bars się zmienił? Adże rytki fotografii ze świta też były sparet szównych rokiów. Naraz wzrił ho, jak kraczat seredyną kosteła po czerwonym chidniku z żeną pidruku, jak do ślubu. Za nima wysoki, 30-letni mężczyzna. Poczuł szepot stojaczych przy nim pani. To syn przyjechał z Londynu. Bortniańskie siły w pierwszej łauci. Msza trwała krótko. Potem promawlał biskup. Chwalił profesora za pracę dla ludy, za pomicz kostelowy i fundowania witraża świętego Jana Boboli. Na wykład jubilata Michał nie piszą, bo poszto. Adże nie zna się na medycynie. Okrem toho był chłoden, ta wstupił do mołocznego baru, dasz to prekusyty. Ale na prasową konferencję imowirno pide. Mał swój plan zwidań, który parezrył, kiet i żurok zupu, który najbardziej przypominała mu kieseliciu. Sala prasowej konferencji była już pełna, kiedy wrnął do instytutu. Przy blisku fleszył i opleskach brat sił za konferencyjnym stołem. Chpali pierwsze zwidania. Odpowiadał czastynnie i po angielsku. Nareszcie podano do zadu mikrofon i one dołcha Michał z chrypką towaryszuczą za jedno przy znerwowaniu zwidał. Czy pana Reed, panie profesorze, maje daszto spilnoho z bortniańskim kompozytorom rodom z Bortnoho? Toto prowokacyjne zwidania wydumał na poczekaniu i trętił na myśl, że brat ho poznat. Neświdomy pictupu Petro odpowił: Wrodył jem się w Krakowi, a o kompozytorii bortniańskim pierwszy raz czuju. Chwalił prawdu. Michał znał od mamy, że w 40. roci za nimcia mama buduczy bremenną pojechała do Krakowa, do Reinfusa, profesora, który onych bortnianach pracu naukowu pisał. Pojechała, żeby ho prosyty o likaria, żeby i pomich, bo bardzo źli znosyła bremennist. Tu zima liju boli i Petra wrodyła przed czasom ne w nich na seli, lem akuratni w Krakowi. Mikrofon wyrwał mu z ruk następnej rozmowcia i Michał zrozumiał, że nanycz zdali się wypisany na kartce zwidania. Podryndał korytarium gu wychodowy. Po drodze doletił ho zapach straw i napytkił z bankietowej sali. Samitny wyjechał z parkingu swoim roztyrkotanym maluchom. Było pizne, sobotnie popołudne. Chnał neperepysowo po miści z oskoristiu szówni wyższą ponad dozwolenu 60. Minął tabliciu Sosnowiec. Sam nie znał, jakim sposobem naszł się przy cerkwy. Zatrzymał auto, głoszał do seredyny. Перед іконами хоріли свічки, пахло кадилом. Зробив на собі знак креста і доучив до клачаючих. Співав хор, а душа м'якла. Покаяння отверзи мі двері жизнодавче. Був переконаний, że to tu czudową melodyju do piśni napisał sławny kompozytor cyrkownej muzyki bortniański rodą z Bortnocho. Jego najkrasszocho w Beskidi Seła. Czytała Monika Tylawska.
3: Od 90. roku poprzedniego stolicia aktywnie dział w rusyńskim prostorii. На тото напевно велике влияння мала канонізація його діда, отця Михала Сандовича. Доучив до Стоваришення Лемків, будучи потім заступцем ведучого, і заложив кружок Стоваришення Лемків в Варшаві. Окрем прозу писав ті ж пісні. Послухаймо єдної з них в опрацюванню варшавського хору Шурбака. –

0: Michał Sendowicz był osnowatelą Fundacji Sperania Lemkiłskiej Mężczyzny Rutenika, przez którą zrealizował wielo strategicznych dla lemkiłskiej dostomenności projektów. Wydanie tak ważnych knyżok jak na premier słownika Jarosława Horoszczaka, Bukwaria A ja znam azbuku Petra Murianku, współczesny gramatyku lemkiłskiego języka, autorstwa Mirosławy Chomiak i profesora Henryka Fontańskiego i wielu innych. Organizował tabory i szkolenia dla rusyńskiej młodzieży. Kilkist imprez, do których zaczęsłyty moż koncerty, konferencji, męszy i bilszy striczy ciężko zrachowaty. Zapraszamy do wysłuchania jeszcze jednego, bars osobistego opowiadania Michała Sendowicza.
1: Michał Sendowicz, odnajdź sebe. Sira cmentarna brama. Kotryj to już raz z riadu kraczam po tym ostrowi spokoju. Budżu seredlisa krestił i pamiatnykił. I czytam, w zapisani na kameny knyzi dusz. Myr prachu twojemu. Pokój jej duszy. Łatynka i krylecia. Doszcz, witer i moroz jednako nadgryzły twarde kamienne lice zapisanych sliw. Ekumenia. Promenuło już duże roki od pierwszych prób hladania hrobu toho, który przyjechał tu z dalekich zachodnich storin. Galle. Francuz, Holender, Niemiec, Wiktor Galle, otec mojej mamy, zahynął w dalekiej Rosji w czasie rewolucyjnej zawieruchy. Tu na tym cmentary leżą jego pretki. Tak mi powiedali mama. Ale na żal, nie żyje już nikto, kto mógłby mi dać to powisty. Adże bukam seret krestił. Tyszu cmentaria rosty nad wysk żeliznych koles tramwaja. Tak, to precim Warszawa i cmentarny nasz, nebeskycki, nelemkiłski. To stary ewangelicki cmentyr w Warszawie. Chowano tu ewangelikiu, katolikiu i prawosławnych. Staju przed pohrebną kapliczką z piatioma cybulastyma baniami i prawosławnym tryramennym krestom. Nad dwermy napis. Sklep familii z Kwarcowa, 1850. Zazeram przez rozbytu szybku do seredyny. Styrta doszczok, chłopaty, mitły. Składzaj cmentarnych z nariadiu. Nagło w tym zwalisku dostericham rozogneny palci ruky, jaka dwychać się do chory. Już po chwili cmentarnej dozorcia otwiera dwery kapliczki i z trudą wygrybuje czudową figurę rozpiatego Jezusa, prawie naturalnej wielkosty. Dlaczego tu? Świduję po polsku cmentarnego dozorci. Leży tu chyba ze 100 lat. Podobno przed wojną w głównej kaplicy powiesili nową. Tę zdjęli i wyrzucili do prawosławnych. W zariadzie cmentaria pojaśniam. Szukałem grobu rodziny mojej mamy, z domu Galle. Tymczasem w prawosławnym grobowcu znalazłem ogromny krucyfiks. Czy może być mój? A pan kto? Ja? Łemko po ojcu i dziadku. Ze Zdyni, z gór, z Beskidu. Prawosławny? Tak. Wystarczy zgoda pastora i skromna ofiara na konserwację cmentarza. A propos Galle. Jest w księgach zapis, że zmarł w 1829 roku Karol Galle, architekt warszawski. Miejsce pochówku nie jest znane. Odchodzę z cmentaria pełnej radosty moho odkrycia. To nycz żyjemne naszą hrobu Galle. Ważne, że figura rozpiatego Jezusa poichat do Żdyni. Postawlu prydorozi krest w podjaci Bohu za to, że odkrył jem na nowo zemlu moich predkił. Że budu na ni wołodaru, jak kolesy sandowycze. I stanął krest na mojej zemle z rozpiatym Chrystą. I zapisał jem na kameny molitwu moju do Boha, molitwu naszu, rusnacku. Molim Tia Boże, rusyński rit, o spokój dla nas od wsiakich bit. prosimy Tebe, najprydę czas, koli budeme my w sebe zas. Czytała Warwara Duć.
0: Michał Sandowicz wyróżniał się nieperesicznym optymizmem i pochodą ducha. Nie było dla niego niemożliwych rzeczy. Kiedy dasz to zadumał, od raz brał się za realizację. Pisaty po lemkiwsku zaczął dost późno, już w zrywym wieku, ale lyszył w spadkowyni dost wielkie czysło tworił.
2: Michał Sandowicz podróży doli, podróży pod jachom. Neraz traflać się misiste do podróżniego kupę i zmachaty się z nim z prostorą, jak samitnyk w czołni, to płynę bezkrajim okeanom czasu. Rozmireny durkot kolec i jednostajny szum powitria, to oprolizuje pod jach swoją masą, prywodia do zadumy. Zawiknął w tycze w dal krajewit. Pole, lis, rika domy, zas pole, zas lis, ludę, szto idut za drochą i zas domy. Serce ohartat czudna tucha i żal, że na hoden jem byty w tym lisi, że na morzu zanurty się w tej wodi, że na morzu zejty się z tyma ludmy i na kolejne wstupu do tych chysz, jakie skrywajut peredo mną, tiłko neznanoho. Pod jach za jedno żenę, sidat zmerk, nie już za szybą krajewydu, na czorniawe wikna sztokus rozbliskuje jasny stmienianych literen, mimowoli prychodyt do myśli, że wszystko się myniat, w obrazach, szto jawlajut się przed oczami, wyczu moich pretkił, pradida mojego Tymofija, moju babu Pelachiju, moho widcia Maksyma, matir moju Tatianu, moho ujka Petra, one tiż ichale pod jachami, nezamirenyma, specjalnyma, szto ich prydała nepośczadna dola. Zamykam oczy i cofam czas od wiedesia trokił. Ja, Tymko Sandowicz, już druhu dobu triasu się tym proklatym austryjskim podjachom. Kisno, bo duże nas tu wezut. Duchota, a wikien żandary nie dozwalają otworyty. Pelachija, nevista, choć tylko dobry sidyt na łauci. Adże prynadii ona, nie na dylinach. Napchali nas tu jak paciam do klitu, szto wezut ich do riznuka. A nas de wezut, neznanych to. I czom, że mrusnak rusofil, syna mi postawił. Strilale, kochanego Maksymka, kraśni śpiwał. Wiczna ja pamiat, wiczna ja pamiat. Otcze nasz, i że jest na nebesy. Szto, stajemy, demy. Auf stejen,

0: połowo mam jeszcze bolaczu i zlewy dżu po tym, jak mnie wdarł po oczach na hajom wjazdnyczny dozeracz. Słabej jem bars, tylko miesiacy wjazdnycznej katorchy. Na szczęście moja kochana Taniusza Prymi i Michałko, mój mały Miszka. Czom muszę wyjechaty? Preister Maksym i Reverbleiben auf Lemkowina ist unerwünscht. Moje przebywanie na Lemkowiny jest niepożadane. Sie sind Russin. Tak, ja Rusyn, Lemko, jak mi święty ojciec Maksym. Hospody, prosty nam chrysznym i pomyłuj. A pot jak wse jeszcze idę, ja, Michał Sandowicz, idę z Wrocławia przez temno porożnia w nocy do Warszawy. Przytuliłem lice do zimnej szyby. Desi niedaleczko, w czorni chlubyni, je małomycki cmentir z namohylnym kamieniem Petra, Mohołika Sandowicza. Czom pochoronany je tu, a nie tam, w chorach, w Beskidach? Czyżby i win musił siisty do proklatoho potjachu? Darmo, wyczut od potjach, niepodobny do ludzkich, cywilizowanych wymoch. Bydlaczej, wagoni, seret tumakił, gazdił skochona riada, na oko łoty wkrytym płachtą leżyt oboliły Petro. Gazda i żak z Ożdyni. Skopale holudowy wojaky, podczas nachodzenia dowodził, że był w UPA. Ciężko mu teper dychaty przy odtołczonych rebrach, a przy tym to dawlaczy smlit od korą i owec, co wezuć się wraz z nima. Dobri, że rodyna prynym, żena Maryna, tryliczny Mikołajcio, pak Olenka i najstarsza Annusia. To ta maje już 9 roku. Reczy, szub na usz, ta za jedno odaszcześ widuje, bo nechotna zrozumity, czom ich desy wezuć. Nianiu, co znate, wydę teraz budemy, co budę tam szkoła, boju się. I wse mi żal moich paciurok, szczo z tymi kupyle na kiermeszy. Desy mi wpali, jak nas w Zachorianach do wagoni upchali. Ne płacz, Anu, szto tam paciurkę, budu da kole druchy. Dobry, że mia pustylene, jak inszych, bo święci mnie z potjachu wzięli, uszponych. Boże, i zaszto, za to, że sme prynych boroli się i chynuli za Polszczu? Szto, stajemy? Banderowcy, skurwysyny, wysiadać, protawa, koniec jazdy. Koniec drogi, ta nie koniec stradań, niezasłużonych, niepotrzebnych, nierozczyslenych do dnes, choć od tamtej dny minęło 56 roku. A ja idę ekspresem z Wrocławia, porożnie kupę, porożni wagon, nie kochaneje, minuli się. Szto, już Warszawa, w holu centralnej na zegary już piłnycz, szczej zoho radyja dochodziat mia takty Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, a Lemkowina? Czytał Jakub Tutko.
1: Doktor Michał Sandowicz odeszł 22 grudnia 2003 roku w szpitalu w Łodzi, gdzie naszł się po automobilni kraksi, wertajuczu do Warszawy, jak wse z lemkiuskoma sprawami. Pochoronany jest na zemli swoich predkiów w Żdunu na Lemkołyni, od kale pochodził jego dido, dnes przyczuslenej do liku świętych, święty Maksym Sandowicz. Dneśnią audycyju zakończymy kołysanką, do której słowa napisał Michał Sandowicz. Śpiewat ansambl piśni i tańcia Lemkołyna z Bilanku.

Słuchajcie tej pierwszej naszej hlasti oczkach Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru Saltiry Dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi mnie ponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, czyż o niej pamiętam.

na wiatr konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić,

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.